Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Melo Radio. Odkręcamy.

0: jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Lisy nawet w centrum, na ulicy Kuźniczej, na Placu Uniwersyteckim, dziki na Nowym Dworze czy na Sołtysowicach, nie mówiąc już o kunach, o których coś więcej, zwłaszcza zimą, mogą powiedzieć wrocławianie, którzy mają samochody. Dzikie zwierzęta. Jak żyć z nimi we Wrocławiu i co robić, kiedy zauważymy, że jakieś jest chore albo ranne? Na te pytania poszukamy teraz odpowiedzi.
2: Paweł Sroka, kierownik sekcji ssaków drapieżnych we Wrocławsku.
3: Wrocław, duże miasto, przyciąga dzikie zwierzęta?
2: Zgadza się, mamy dużo parków, no i też przydomowych ogrodów, takich miejsc, które zachęcają dzikie zwierzęta, żeby tam się pojawiać.
3: Mhm. Ale to jest tak, że są na obrzeżach Wrocławia, czy... No bo w sumie były takie incydenty. Ja sama widziałam lisa na placu Kościuszki.
2: To prawda, ja też widziałem lisa nawet w centrum miasta. Mają tam co jeść.
3: Bo to jest w ogóle taki lis chyba słynny.
2: Możliwe. Są też i kuny domowe i wiele innych gatunków dzikich zwierząt. Zwabia je przede wszystkim jedzenie i te w postaci naszych odpadków, które są często bardzo łatwo dostępne. No i też innych zwierząt, które żyją w mieście, jak na przykład gołębi, szczury, no to jest pokarm.
3: No właśnie, o jakich zwierzętach we Wrocławiu dzikich mówimy? Właśnie kuny, lisy, co jeszcze? Dziki?
2: Tak, na obrzeżach również sarny i zające. Mamy też sporo ptaków, w tym też i sowy, puszczyki chętnie gniazdują we Wrocławiu, nawet bliżej centrum miasta się pojawiają. W parkach mamy liczne gatunki ptaków, dzięcioły, drozdy i różne mniejsze ptaki śpiewające. To jest dla nich bardzo atrakcyjny teren. A wraz z nimi pojawiają się i drapieżniki, jak na przykład krogulce czy kuny.
3: Jak powinniśmy się zachowywać z jednej strony, no właśnie, żeby nie przyciągać ich do siebie, czy to okej?
2: To zależy, bo jeżeli jest to park, który no, w dużym stopniu przypomina naturalne siedlisko zwierząt i one sobie tam żyją po prostu będąc częścią tego łańcucha pokarmowego, to jest to okej. Ale jeżeli to są po prostu nasze resztki jedzenia zostawiane gdzieś przed domem czy wyrzucane do niezabezpieczonych śmietników, no to nie jest to już o tyle dobre, bo to też często szkodzi tym zwierzętom i dodatkowo przyzwyczaja je do naszego zapachu. No i one zatracają takie naturalne lęki przed człowiekiem, a takie zwierzęta, które nie boją się ludzi i pojawiają się nieraz już wtedy całkiem blisko, są wtedy podejrzewane, czy są chore, czy może ten lis jest na wściekliznę chory. No i postrzegane są wtedy jako już zagrożenie. Tutaj zwłaszcza mam na myśli lisy i dziki. No i wtedy też no, szuka się nawet takich drastycznych dróg jak odstrzał, no co nie kończy się dobrze dla tych zwierząt.
3: Jakie resztki jedzenia wyrzucane przez nas mogą zaszkodzić tym zwierzętom?
2: Właściwie prawie wszystko. No to może być zepsuty chleb, to może być stare już niedobre mięso, jogurty, kaszki. No, lisy nawet owoce i warzywa różne potrafią zjeść, no ale zwykle to, co wyrzucamy, no to albo już jest zepsute, albo się szybko zepsuje na zewnątrz. Te lisy też potem chorują, też są bardziej wrażliwe na różne choroby, też mają swoje dolegliwości. Często dokucza im świerzbowiec. No, nic dobrego dla nich z tego nie wynika.
3: Mhm. A jak to się zmienia na przestrzeni lat we Wrocławiu? Przybywa tych dzikich zwierząt?
2: Myślę, że tak. To też jest trudno stwierdzić, dlatego że sporo z nich jest aktywnych nocą, ale no też no, nikt nie prowadzi takiej ich celowej eliminacji, także no, myślę, że przybywa.
3: Mhm. Jak powinniśmy się z kolei zachować w takiej sytuacji, kiedy właśnie zobaczymy dzika, lisa?
2: Nie podchodzić, no, żeby, sporo ludzi chce zrobić zdjęcie z bliska, żeby potem pokazać na social mediach czy rodzinie, no ale to zdjęcie można zrobić też z daleka, to nie musi być z bliska, czyli zachować dystans. No i zwłaszcza dziki, niektórzy ludzie najpierw próbują dokarmiać, a potem mają pretensje, że za blisko podchodzą, czyli po prostu nie dokarmiać.
3: Mówi się, że kiedy jest mama z małymi, to szczególnie trzeba uważać.
2: Tak, szczególnie trzeba uważać i tutaj taka rada, że jeżeli gdzieś w okolicy pojawiają się dziki, to lepiej psa trzymać na smyczy, nie puszczać go luzem, bo on z ciekawości na pewno chętnie podbiegnie do tych dzików, a taka locha, jak wyczuje zagrożenie, bardzo będzie chciała bronić młodych, no i może zaatakować nie tylko psa, ale i ludzi.
3: Jeśli zobaczymy na przykład, nie wiem, jakieś ranne zwierzę, albo wydaje nam się, że z nim coś jest nie tak, albo po prostu zaobserwujemy dziki, czy mamy gdzieś kogoś zawiadamiać i kogo?
2: Tak, mamy taki telefon alarmowy i to jest całodobowy numer interwencyjny z Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.
3: Jest kampania Wrocławia odnośnie dzikich zwierząt, której bohaterem jest wilk, o którym jeszcze w ogóle nie mówiliśmy w trakcie naszej rozmowy. Wilki we Wrocławiu?
2: We Wrocławiu jeszcze nie, ale coraz częściej zdarza się to w innych miejscowościach w Polsce. No i to już nie tylko w górach, czy na wschodzie Polski, tak jak kiedyś, ale obecnie wilki występują już na terenie całej Polski i także w tych mniejszych miejscowościach pod Wrocławiem zdarza się, że wilki pojawiają się na obrzeżach, czy też nawet wchodzą do centrum wioski. Jest kilka powodów, dlaczego tak się dzieje. Jednym z nich jest to, że ludzie też często wypuszczają psy luzem, które sobie samowolnie biegają po lesie, zostawiają swoje zapachy. Wilki to oczywiście wyczują, no traktują to jako konkurencję i one po tych zapachach psa przyjdą poszukać tego konkurenta. No i to się niestety dla piesków raczej źle kończy. No a jak już tam dojdą, no to widzą, że tam też jest inny pokarm. Drób, owce, bydło. No jeżeli jest niezabezpieczone, nie jest zamknięte czy ogrodzone pastuchem elektrycznym, no to mogą zaatakować. Czyli rodzi to takie już konfliktowe bardzo sytuacje. Ludzie się wtedy też natychmiast obawiają o swoje dzieci, a tu należy podkreślić, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat mieliśmy tylko dwa ataki wilka na człowieka, które zakończyły się śmiertelnie i kilka pojedynczych zakończonych ugryzieniem, a mamy aż kilkadziesiąt czy nawet kilkaset wypadków pogryzień przez psy. Także ten wilk nie stanowi dla nas realnego zagrożenia, ale no nie powodujmy tych sytuacji właśnie wypuszczania psów luzem do lasu, czy zostawiania niezabezpieczonych zwierząt na gospodarstwach, no żeby te konflikty się nie rodziły.
3: Pamiętam, że kilka lat temu specjaliści mówili, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy wilki pojawią się we Wrocławiu.
2: Tak, i na pewno mają rację, że takie sceny będą miały miejsce. No tym bardziej warto pamiętać o naszych czworonogach, żeby zawsze były pod opieką.
3: Ale jak w ogóle zauważymy takie zwierzę, to mamy informować właśnie pod ten numer, czy po prostu kiedy coś się dzieje takiego niepokojącego?
2: Myślę, że dopiero jak się coś stanie, no bo gdyby każdy dzwonił, kto zauważy wilka, że szedł przez pole blisko wioski, no to właściwie no to co?
3: Albo po Wrocławiu.
2: Tak, dokładnie, albo na obrzeżach Wrocławia, no to co? No po prostu przeszedł, a zwłaszcza młode wilki, kiedy szukają nowego terytorium, i one są jeszcze takie niedoświadczone, nie wiedzą czego unikać, którędy chodzić. Zwłaszcza je najczęściej można zobaczyć.
3: Dlaczego właśnie wilk jest bohaterem prowadzonej przez Wrocław kampanii Dzikie w Mieście? Prezes zarządu wrocławskiego ZOO Tomasz Jóźwik.
4: ZOO Wrocław po raz kolejny staje się partnerem akcji Dzikie w Mieście. Tegoroczną twarzą tej kampanii jest wilk Miłek, który trafił do naszego ogrodu w ubiegłym roku, a trafił przez źle rozumianą pomoc, gdyż jako szczenie był dokarmiany przez ludzi, spoufalił się za bardzo z człowiekiem, wchodził później w szkody w okolicznych gospodarstwach i dlatego też musiał zostać odłowiony przez ośrodek rehabilitacji i fundację pomagającą dzikim zwierzętom i po okresie takiej rehabilitacji trafił już do ogrodu zoologicznego z tego powodu, że nie mógł być wprowadzony z powrotem w środowisko naturalne, gdyż zbyt został oswojony przez człowieka. I celem właśnie tej kampanii jest uzmysłowienie społeczeństwu, że nie zawsze pomoc, którą nam się wydaje, że jest pomocą, takową jest. nie dokarmiajmy zwierząt, nie wchodźmy z nimi w niepotrzebny kontakt, nie uzależniajmy ich od siebie. Spytajmy specjalistów, czy w danej sytuacji na pewno jest potrzebna nasza interwencja. Nie wyłapujmy młodych spotkanych, czy to w parku, czy w lesie. Nie wszystkie są nieporadne. Mogą to być podloty, które uczą się latać. Mogą to być na chwilę pozostawione przez matkę młode zwierzęta. My jako zoo oczywiście też będziemy prowadzić warsztaty dla odwiedzających, również w przestrzeni miejskiej będą organizowane spotkania i prelekcje o właśnie tej właściwej, dobrej pomocy i będziemy chcieli pokazać, czy zawsze jest potrzebna nasza interwencja. Pamiętajmy też, nie róbmy zdjęć na tle spotkanych dzikich zwierząt, nie zbliżajmy się do nich. Te zwierzęta będą tu z nami obok. W parkach jak najbardziej żyją lisy, żyją dziki, żyją mniejsze ssaki, liczne ptaki. Też zachodzą do miast zwierzęta większe, chociażby łosie, zdarzają się na obrzeżach wilki. To nie jest przyczyna w tym, że jest ich coraz więcej, tylko to, że my coraz bardziej ingerujemy w ich przestrzeń, ograniczamy im możliwości migracji czy swobodnego życia, także musimy się też do nich dostosować i jak najlepiej z nimi współżyć.
1: Wrocław ma, jak już zostało powiedziane w naszym programie, teraz jeden numer interwencyjny dotyczący dzikich zwierząt.
5: Do tej pory było tak, że te zgłoszenia trafiały zarówno do Wydziału Środowiska, jak i do Straży Miejskiej, ale również do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nazywam się Małgorzata Damianowicz, jestem dyrektorem Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Wrocławiu. Skoncentrowaliśmy się na tym, aby mieszkańcy Wrocławia mieli możliwość zgłaszania interwencji na jeden dedykowany numer telefonu. To jest numer 71 770 22 22. Jest to numer telefonu do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zgłaszamy tam interwencje związane ze spotkaniem na przykład rannego zwierzęcia albo z jakimś innym zdarzeniem, które nas niepokoi albo może powodować zagrożenie dla nas, również dla zwierzęcia.
3: I zgłaszamy i co dalej się dzieje? Kto się tym zajmuje?
5: Taka informacja przekazywana jest specjaliście, wykonawcy, z którym miasto ma podpisaną umowę i ten specjalista przyjeżdża na miejsce i w przypadku, gdy faktycznie doszło do jakiejś czy zranienia zwierzęcia, czy jakiejś innej trudnej sytuacji, ten specjalista w oparciu o swoją wiedzę zabezpiecza zwierzę lub udziela mu pomocy. W przypadku, gdy dochodzi do jakiejś większego zranienia, takie zwierzę zabierane jest do ośrodka rehabilitacji zwierząt.
3: Którego?
5: Ten ośrodek jest na terenie województwa dolnośląskiego w Tomaszowie Bolesławieckim.
3: Czy Państwo dużo mieli do tej pory takich właśnie zgłoszeń odnośnie dzikich zwierząt i jakiego rodzaju to były zgłoszenia?
5: Te zdarzenia, jest ich bardzo dużo. Myśmy obserwowali takie szczyty zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt na terenie miasta w 2022 roku. Wtedy ich było ponad 1800. W tych ostatnich trzech latach te zgłoszenia plasowały się na gdzieś tak 1500 rocznie. W 2025 roku było ich 1271 dokładnie i były to najczęściej zgłoszenia dotyczące zdarzeń z ptakami, bo ponad 500, lisy ponad 180, sarny ponad 180, no i dziki oczywiście. Pozostała grupa zwierząt to już nietoperze, jakieś mniejsze zwierzęta, bobry, ale największa ilość zgłoszeń dotyczy ptaków na terenie miasta.
1: W ramach kampanii Dzikie w Mieście będzie można wziąć udział w spotkaniach ze specjalistami z zoo, ale też na przykład w warsztatach zbudowania hoteli dla owadów. Będzie można również odebrać nasiona łąk kwietnych.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a dźwięki, które usłyszeliście przed chwilą, wskazują, że zabiorę Was do galerii Toy Piano w samym centrum Wrocławia, ale najpierw będzie o mało znanej historii naszego miasta.
0: Ciekawostki o Wrocławiu.
6: Ewa Pluta, Muzeum Miejskie Wrocławia.
3: Porozmawiamy o historii, która pewnie dla wielu Wrocławian jest tajemnicą i w ogóle nieodkrytą częścią historii Wrocławia. Dla Ciebie zupełnie nie. Ty prowadzisz takie oprowadzania. Co to jest za temat i dlaczego tak?
6: To jest temat, na którym mówimy queeristoria, czyli historia osób queerowych, osób trans, osób niebinarnych, osób homoseksualnych i miejsc związanych z tą społecznością w dziejach naszego miasta.
3: Ja tak sobie wyobrażam, że to nie jest łatwo odkrywać taką historię też.
6: Tak, jest bardzo trudno, dlatego że no nie wszystkie osoby, wiadomo, były wyautowane. W historii było tak, że ukrywano też tą swoją tożsamość psychoseksualną, zresztą tak jak do dzisiaj. Na szczęście jesteśmy w takim momencie, kiedy coraz więcej osób, takich osób badawczych, naukowo do tego podchodzi.
3: I o przedwojenny Wrocław, jeżeli chodzi, czyli o tę starszą historię, czyli wydawałoby się trudniejszą do odgrzebania. Jeśli o to chodzi, jest o czym opowiadać?
6: Absolutnie. Jest masa ciekawych queerstorycznych opowieści i to na przykład nas nie dziwi szczególnie. Po pierwsze dlatego, że Wrocław był dużym miastem. Teraz odniosę się do tego okresu międzywojennego. Jeśli chodzi o liczbę ludności, niewiele różnił się tak naprawdę od dzisiejszego Wrocławia. Podobnie wielkością. W tym 51 roku zaledwie kilka osiedli przyłączono do miasta, ale też trzeba mieć świadomość, że międzywojenne Niemcy do 1933 roku to był najbardziej tolerancyjny, najbardziej otwarty kraj w Europie, a zapewne też na świecie. Wobec tego obecność osób queerowych w przestrzeni publicznej, w restauracjach, w urzędach, w sektorze kultury nie była niczym nadzwyczajnym, wręcz przeciwnie, była w pewnym momencie zupełnie naturalna i nawet panowały takie mody na przykład bywanie w miejscach, gdzie spotykała się queerowa społeczność, chociażby Berlina, tutaj przytoczę słynny klub Eldorado. Ale Wrocław nie pozostawał wcale w tyle. Biorąc pod uwagę, że co trzecia restauracja, co trzecia kawiarnia w międzywojniu w Niemczech oficjalnie zapraszała osoby queerowe do siebie, no to Wrocław oczywiście nie mógł być wyjątkiem, więc chociażby prowadząc taki spacer po miejscach związanych ze społecznością LGBT+, wtedy oczywiście nie używano tego określenia, używamy go współcześnie, no to ja po samym centrum mogę przynajmniej kilka takich przystanków zrobić. To jest ulica Komandorska, dawna duża kawiarnia Tivoli, to jest ulica Świdnicka, kawiarnia Pedro Cola, to jest w końcu ulica Dworcowa, skrzyżowanie z Kniaziewicza, prawdopodobnie pierwsza kawiarnia przeznaczona głównie dla homoseksualnych mężczyzn. To jest Plac Uniwersytecki, to jest skrzyżowanie ulicy Kościół z ulicą Komuny Paryskiej. To jest Plac Kościuszki, więc nawet po samych miejscach związanych z takim życiem towarzyskim można już bardzo dużo powiedzieć. No i oczywiście miejsca spotkań, które, że się tak wyrażę, nie były pod dachem. Przed wojną homoseksualni mężczyźni we Wrocławiu spotykali się głównie pod pomnikiem Wilhelma I. Dzisiaj w tym miejscu stoi pomnik Bolesława Chrobrego. I to było takie miejsce, które było rozpoznawalne w tej społeczności i rzeczywiście tam do tych spotkań dochodziło, ale też dworzec główny był takim miejscem. Też miejskie szalety, my po wojnie nazywamy je pikietami, gdzie homoseksualni mężczyźni po prostu umawiali się często na randki, ale też szukali kontaktu z innymi panami. Więc naprawdę tych miejsc, chociażby związanych z samymi lokalizacjami, jest bardzo dużo i te historie są naprawdę i fajne, i ciekawe, no i jest ich sporo.
3: A jeśli chodzi o postacie, czy mamy takie wyróżniające się?
6: Oj tak, tutaj ja myślę, że jeśli ktoś zajmuje się queerstorią, czy w ogóle historią medycyny, no to ja rzucę tylko nazwisko Magnus Hirschfeld i każdy już będzie wiedział. Magnus Hirschfeld studiował we Wrocławiu, studiował w drugiej połowie połowie XIX wieku, co prawda tylko pół roku, czyli jeden semestr, urodził się w Kołobrzegu i przeszedł do historii jako założyciel pierwszych stowarzyszeń walczących o prawa osób homoseksualnych. Założył je w Berlinie. Ale możemy przyjąć, że na pewno we Wrocławiu nawiązał jakieś cenne kontakty, ponieważ w tych dwóch berlińskich stowarzyszeniach pracowało z nim potem sporo osób z Wrocławia, chociażby Otto Junius Burger, który był psychologiem i który razem z Otto Levilensem uczestniczył w pierwszych operacjach korekty płci, które były przeprowadzane przez Hirschfelda, więc to jest zdecydowanie taka najbardziej ikoniczna postać związana z queerstorią Wrocławia, ale też słynna brazylijska hrabina de Paradeda, która była kobietą trans i która no niestety przez tragiczne wydarzenie poniekąd wpisała Wrocław na karty queerstorii, ponieważ ona na początku XX wieku popełniła we Wrocławiu samobójstwo.
3: Ale ona mieszkała we Wrocławiu?
6: Mieszkała przez chwilę we Wrocławiu, tak, przyjechała do Wrocławia ze swoim wrocławskim narzeczonym. No i kiedy narzeczony za sprawą wścibskich przyjaciół odkrył, że hrabina nie jest pod względem anatomicznym kobietą, w efekcie tego odkrycia, zdenuncjonowania ją na policję, a wtedy obowiązywał paragraf 175, który kryminalizował homoseksualnych mężczyzn. Ona we Wrocławiu popełniła samobójstwo i dzisiaj jest właściwie taką ikoną dla osób queerowych, szczególnie dla osób trans. Podobnie jak słynny tancerz voodoo Willy Pape, który przynajmniej, wiemy to na 100%, dwukrotnie występował we Wrocławiu i wiemy, że zapełniał całe sale teatralne. Więc nie było nic naprawdę nadzwyczajnego, że osoby queerowe w naszym mieście bywały, mieszkały, tworzyły kulturę, bo zakładały pierwsze stowarzyszenia dla osób homoseksualnych, wydawały swoją gazetę.
1: Informacji o queerstorycznych spacerach po Wrocławiu Ewy Pluty szukajcie na Facebooku Muzeum Miejskiego Wrocławia. A teraz przenosimy się na neonowe podwórko przy ulicy Ruskiej, gdzie mieści się Galeria Toy Piano.
7: Paweł Romańczuk, Małe Instrumenty, Galeria Toy Piano.
3: Galeria Toy Piano, w której się znajdujemy, to dużo do opowiadania, dużo przedmiotów, bardzo konkretnych. Co tu jest?
7: Galeria Toy Piano to oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, takie miejsce, gdzie można spotkać Toy Piano, czyli zabawkowe pianino, zabawkowy fortepian, który w Polsce może nie jest jakoś super znany, ale jednak na całym świecie ma poważną reprezentację i we Wrocławiu jako jedynym miejscu na świecie można doświadczać obecności ponad 300 tych małych pianin i fortepianów, które pochodzą z całego świata, z różnych okresów jego pojawiania się w przemyśle, bo są to też instrumenty z połowy XIX wieku i do współczesności na bieżąco oprowadzamy po tej ekspozycji. Można też na wybranych egzemplarzach zagrać. Natomiast poza stałą działalnością galerii mamy też tutaj wydarzenia organizowane cyklicznie i to są tymczasowe wystawy reprezentujące inne nietypowe instrumenty muzyczne, ale też właśnie koncerty, prezentacje, instalacje, które są skierowane w stronę sztuki dźwięku nietypowego, bo tym się zajmują małe instrumenty.
3: Jaki był zaczątek tej kolekcji i czy ona się jakoś zmienia? Wiem, że się zmienia, bo widziałam, że jakieś dary są przekazywane.
7: Początek jest taki, jak początek małych instrumentów, czyli w 2006 roku, kiedy założyłem taki zespół, który działa do dzisiaj. Zacząłem szukać instrumentów, które mogłyby stać się narzędziami, w cudzysłowie, do wykonywania muzyki i oczywiście Toy Piano, jako jeden z tych instrumentów nietypowych, pojawił się już w 2006 roku, ale w 2010 roku nagraliśmy płytę z muzyką Fryderyka Chopina właśnie na takich małych pianinach i fortepianach i była to też okazja do tego, żeby opublikować książkę, którą właśnie napisałem o historii tego małego, nietypowego instrumentu. I od tamtego czasu ta kolekcja się rozwijała, no i siłą rzeczy, jak już była taka wyraźnie duża, to zaczęły się rozmowy z miastem Wrocław na temat tego, czy można by taką galerię w perspektywie lat otworzyć. I udało się to dopiero po 10 albo nawet 13 latach od tego pomysłu.
3: Dużo cierpliwości.
7: No ale ta działalność jest najwyraźniej taka konsekwentna, więc udało się i cieszmy się, że we Wrocławiu mamy jedyne takie mini muzeum właśnie tej piano. Natomiast czy ta kolekcja się zmienia? Oczywiście tak, bo te instrumenty, jeśli rozumiemy na przykład, że gitara to jest jeden rodzaj instrumentu i gitara w wielu wymiarach jest do siebie podobna, mam na myśli egzemplarze różnych gitar, to przy okazji tej piano nie można tak powiedzieć. Niby rozmawiamy o jednym rodzaju instrumentu muzycznego, ale większość się różni i wielkością, ilością klawiszy, konstrukcją, materiałami, pomysłami na to, jak taki instrument ma działać. O ile jest tych instrumentów tutaj ponad 300, to cały czas udaje mi się znaleźć taki egzemplarz, który wnosi coś nowego do kształtu, do formuły tego instrumentu. Także raz na jakiś czas pojawia się taki nowy egzemplarz, wtedy staramy się zrobić dla niego miejsce na tej ekspozycji, którą tutaj mamy. No a też w zależności od okoliczności trafiają takie instrumenty na specjalną ekspozycję.
3: Nie będziemy robić całego prowadzenia, zresztą podejrzewam, że to by zajęło bardzo dużo czasu. Zostawimy też słuchaczom możliwość odwiedzenia i przekonania się osobiście, jak to brzmi, jak to wygląda, ale chociaż trochę, chociaż jakieś wybrane egzemplarze, jakbyśmy mogli przedstawić, bo faktycznie od takiego malutkiego...
7: No tak, no trudno jest tutaj przekonać się o jakości wszystkich tych instrumentów, bo jest ich za dużo, ale gdybyśmy mogli kilka dźwięków, nawet tych samych, wykonać po to, żeby zobaczyć, czy usłyszeć właściwie, że każdy z takich instrumentów potrafi brzmieć inaczej. I ta ilość jest również związana właśnie z tą jakością muzyczną. I na przykład mamy tutaj mały fortepian Grand Piano ze Stanów Zjednoczonych. Dźwięk jest taki dosyć ostry, ale cichy. Tutaj na przykład francuskie pianino z lat 60. firmy Michelson. Dźwięk bardzo delikatny, nie posiadający takiego mocnego ataku. No nie? To z tej samej firmy instrumenty już z dekady późniejszej. Dźwięki dużo bardziej ostre, mniej wybrzmiewające. No i jakbyśmy tak prześledzili, a może podejdźmy do tej polskiej precyzji. To jest to jedyne polskie tej piano. Czyli dźwięk bardzo skromny, bez dużych możliwości wykonawczych. Ale na przykład amerykański Shenhood.
3: Taki większy ze stołeczkiem nawet do siedzenia.
7: Tak, te stołki były produkowane dla większych instrumentów po to, żeby wykonawca mógł przy takim instrumencie w naturalny sposób usiąść. No nie?
3: Ale i kształt, i rodzaj materiału, z którego są wykonane, to jest też bardzo duża różnorodność. Z dzwonami, coś co przypomina książkę. Tam jest coś a la... Czy to jest szubienica?
7: Nie, nie. Nie straszmy słuchaczy. Generalnie to piano od połowy XIX wieku przeszło wiele takich metamorfoz i źródła dźwięku się zmieniały. Najpierw były to szklane, później metalowe sztabki, potem metalowe pręty, takie, które przypominają brzmienie zegara. Zresztą możemy podejść do tego jednego z większych pianin, które się tu znajdują i posłuchać, czy właśnie te dźwięki nie przypominają dźwięków zegara bijącego.
3: Faktycznie.
7: Dlatego, że źródłem dźwięku w zegarach bijących są dokładnie takie pręty, które potem w XX wieku zaczęto wykorzystywać jako źródło dźwięku właśnie w tej piano. I do dzisiaj i pojawiają się te pręty i sztabki i nawet rurki metalowe i tak jak zauważyłaś dzwonki, to też takie kopułkowe, to też jest może nie częste, ale w ogóle obecne. Kiedyś jeszcze na przełomie XIX i XX wieku używano strun, czyli tak jak na podobieństwo normalnych pianin i fortepianów, ale to się specjalnie nie sprawdziło. Instrument strunowy jednak trzeba często stroić. Jeśli to jest zabawka dla dzieci, to można sobie wyobrazić, że jest to czynność dosyć uciążliwa. Dzieci same takiego fortepianu pewnie nie były w stanie łatwo sobie nastroić. Ale też różnice oczywiście występują nie tylko w źródle dźwięku, ale też w kształtach instrumentów, w materiałach. Kiedyś przecież nie było tworzyw sztucznych i wszystko robiono materiałami tak zwanymi szlachetnymi.
1: Jeśli jeszcze nie byliście, polecam. Galerię Toy Piano można oglądać za darmo. Jest otwarta przez 3 dni w tygodniu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
8: Jutro we Wrocławiu rozpoczną się juwenalia i na tory wyjedzie specjalna linia tramwajowa. Będzie kursowała tylko w piątek i sobotę z centrum Wrocławia na pola osobowickie. Po koncertach tą samą linią będzie można wrócić do centrum miasta. Spokojnej podróży.

0: Halo Radia Wrocław.
1: Te kolejki przed pałacem to stoją na zewnątrz.
2: Przed ratuszą też stoją, tak, tak. To my się bardzo cieszymy, zawsze wyglądamy, ojej, stoją. Przed Muzeum Teatru też stoją, no bo ono jest malutkie.
1: Jak ułożyć sobie trasę w noc muzeów, żeby jednak za długo w kolejkach nie stać? Jakie miejsca będzie można w ogóle odwiedzić? O tym u nas posłuchacie. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i zaczynamy jednak od zaproszenia do tworzenia przez Was własnych wydarzeń w ramach wrocławskiego programu Mikrogranty.
3: Marta Konieczna, Wrocławski Instytut Kultury, Mikrogranty.
1: Drugi już w roku nabór do mikrograntów. Kto i z czym może się zgłaszać?
3: Do programu może zgłosić się każdy aktywny mieszkaniec i mieszkanka Wrocławia, ale też nie tylko mieszkańcy, ale osoby, które chcą w naszym mieście działać, aktywizować mieszkańców, mieszkanki, swoich sąsiadów, sąsiadki. Osoby, które mają pomysł na to, jak spędzić wspólnie czas i sprawić, że będziemy trochę bliżej siebie.
1: Ale jak spędzić wspólnie czas na przykład?
3: Aktywnie, to znaczy ucząc się nowych umiejętności, poznając historię miasta, spacerując, warsztatując. Tutaj naprawdę tych rodzajów aktywności, które można zgłosić do programu, jest bardzo dużo. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Ważne, żeby udział osób uczestniczących był aktywny, czyli nie wybieramy samych wykładów lub koncertów, ale właśnie stawiamy na wspólne aktywności, na warsztaty, na coś, co sprawi, że ludzie będą po prostu z nami też działać, będą mogli coś od siebie dać. A z takich formalnych tutaj wymogów, to zależnie od ścieżki. Do ścieżki dla osób fizycznych grup nieformalnych może zgłosić się każda osoba pełnoletnia, a także grupy nieformalne, czyli na przykład koledzy, koleżanki, sąsiedzi, również małżeństwa. Jest też ścieżka dla NGO, to są młode organizacje pozarządowe lub takie, które w danym roku księgowym nie przekroczyły wskazanego obrotu, oraz grupy młodzieżowe dla grup od 13 do 21 lat. Te dwie pozostałe ścieżki koordynuje Fundacja Umbrella, a pierwszą z nich Wrocławski Instytut Kultury.
1: To jest dosyć oczywiste dla Wrocławian, którzy będą brali udział w tych wydarzeniach, że to jest ciekawa, fajna sprawa. A dlaczego warto się zgłaszać jako organizator, właśnie pomysłodawca takich wydarzeń?
3: Warto sprawdzić się w działaniu, warto spróbować swoich sił, ponieważ mikrogranty są takim programem, który jest pewną akademią projektową, czyli jeśli mamy jakiś pomysł, zapał, ale przeraża nas na przykład papierologia tak zwana lub rozpisywanie budżetu lub przygotowywanie umów, takie kwestie administracyjne, to właśnie ten projekt, ten program jest dla Państwa, żeby się trochę z tym oswoić, bo wszystkie kwestie administracyjne, prawne, załatwianie zgód, to wszystko jest właśnie po stronie organizacji, które koordynują ścieżki, czyli Wrocławski Instytut Kultury i Fundacja Umbrella. Pomaga Państwu się po prostu z tym wszystkim uporać, a Państwu zostawia możliwość działania, integrowania mieszkańców, kwestie merytoryczne, a jednocześnie mogą Państwo podglądać właśnie tę kuchnię projektową, no i czegoś się nauczyć, co później, jak widzimy tutaj po naszych byłych realizatorach, realizatorkach, po prostu owocuje na lata i później widzimy Państwa w kolejnych projektach już samodzielnie.
1: No i są też pieniądze.
3: Oczywiście, że są pieniądze, nie tylko ta pomoc niematerialna, o której już powiedziałam, ale oczywiście pomoc, wsparcie finansowe. W ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych do 10 tysięcy złotych, podobnie w ścieżce dla NGO, a dla ścieżce młodzieżowej do 1000 złotych brutto.
1: Jakie projekty mają szansę na wygraną?
3: Szansę na wygraną ma każdy projekt, który przede wszystkim, jak już wspominałam, w sposób aktywny podchodzi do mieszkańców i mieszkanek, aktywizuje ich. Ale też bardzo lubimy projekty, które pochylają się nad tożsamością danego osiedla, danego obszaru lub po prostu specyfiki osiedle, które na przykład potrzebuje jakichś zajęć. Państwo wiedzą, że nie ma, teraz będę wymyślać, na Tarnogaju zajęć z tańca, jeśli są to, przepraszam, ale mogą Państwo zaproponować, że właśnie Państwo z takim projektem chcą coś takiego zaproponować, czego po prostu Państwu i Państwa sąsiadom brakuje.
1: Zaczęliśmy od tego, że to jest drugi w tym roku nabór do mikrograntów. Może wyniki tego pierwszego coś podpowiedzą tym, którzy chcą się zgłosić?
3: Tak, tutaj mogę podpowiedzieć, że w ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych przede wszystkim tańczymy i to tańczymy współcześnie, ale tańczymy też folkowo. Mamy też dużo projektów proekologicznych, upcyklingowych, czyli takich, gdzie na przykład doskonalimy pewne rzeczy już używane, na przykład ubrania, już znoszone, ozdabiamy pięknie i mamy nowe, wspaniałe ciuchy, to takich projektów też jest dużo i one zawsze się cieszą popularnością. No i też proszę nie zapominać, że ten nabór, jak i poprzedni, przypada na miesiące ciepłe, więc wszystko, co dzieje się w plenerze, będzie bardzo chętnie tutaj przyjmowane do naszego programu. Zresztą tutaj dodam, że dodatkowe punkty można uzyskać za wykorzystanie infrastruktury WBO, czyli na przykład jakiejś siłowni pod chmurką.
1: To jeszcze popatrzmy w kalendarz. Do 15 maja nabór. Kiedy wyniki i kiedy realizacja? I czy realizacja tych projektów z pierwszego naboru właśnie się dzieje? Można brać w nich udział? Jak to się w ogóle układa wszystko razem?
3: Kalendarz mikrograntów. 1 maja wystartował nabór. Otworzył się system, który zamknie się dokładnie o 23.59 15 maja. Następnie komisja będzie wnioski oceniać i do 10 czerwca, to jest środa, podamy Państwu wyniki i później czas na realizację. W ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych od 24 czerwca do 15 września, w ścieżce dla NGO od 1 lipca do 30 września i w ścieżce młodzieżowej podobnie, od 1 lipca do 30 września. I rzeczywiście, kiedy już będziemy zaczynać projekty z drugiego naboru, jeszcze będzie taki moment, no krótki co prawda, gdzie te projekty z naboru pierwszego będą się dziać, bo one mogą się dziać do 30 czerwca, więc ostatni tydzień, taki niecały czerwca, to jest ten moment, kiedy jeszcze coś się może zazębić. Natomiast przede wszystkim tutaj drugi nabór to jest lato, wakacje, także proszę też zobaczyć, co się będzie działo w mieście.
1: Więcej informacji znajdziecie na facebookowym profilu mikrograntów, a ponieważ zbliża się Noc Muzeów, która już w sobotę 16 maja, sprawdzimy, co się wtedy będzie we Wrocławiu działo.
0: 110 podmiotów, więc rekordowa liczba. Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, Urząd Miejski Wrocławia. Wśród tych podmiotów także wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza Arsze Klasztoru we Wrocławiu, Kotłowni Wschodniej w Hydropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek, więc zajezdnia historyczna. Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną, ale także salę miejskich rajców oraz wyjątkowo także gabinet prezydenta, który na ten dzień będzie otwarty, czyli wszyscy ci, którzy chcieliby doświadczyć tego, w jakich warunkach na co dzień pracuje, funkcjonuje włodarz miasta, są serdecznie zaproszeni. Oczywiście to są takie miejsca, które będą obowiązywały też zapisy. Te zapisy ruszają w terminach, które przy każdym obiekcie są każdorazowo pokazane. Oprócz takich standardowych obiektów będą także liczne wydarzenia. Nocy Muzeów towarzyszy także Biennale, więc liczne wystawy sztuki, performance realizowane przez Akademię Sztuk Pięknych, oczywiście we współpracy z licznymi miejskimi podmiotami. No, bardzo dużo atrakcji, jak zawsze również specjalny transport, który jest realizowany przy wsparciu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego, a więc te zabytkowe pojazdy będą jeździć na kilku trasach, zarówno tramwaje, jak i autobusy. Tu w przypadku autobusów także dzięki pomocy zajezdni, czyli Ośrodka Pamięci Przyszłości, tego zabytkowego tak zwanego ogórka, który będzie kursował także po wyznaczonych trasach, które dzięki czemu ci, którzy będą chcieli odwiedzić możliwie dużo miejsc tego dnia, będą mieli taką okazję przy wykorzystaniu tego transportu, który oczywiście tego dnia będzie bezpłatny. Ja uwielbiam tę sferę Muzeum Architektury. To jest jedno także z tych miejsc, które miało rekordową frekwencję w ubiegłym roku. Zresztą wśród takich trzech rekordowych miejsc są trzy ważne muzea. To jest Muzeum Narodowe, Muzeum Miejskie, no i właśnie Muzeum Architektury, pewnie ze względu na specyfikę miejsca, klimat klasztorny, kościelny, bo to piękny obiekt, także bardzo serdecznie tam zapraszam, ale zapraszam do odwiedzenia wszystkich tych miejsc. Pewnie nie uda się 110, ale można sobie wybrać te najbardziej ciekawe, interesujące.
1: Sprawdźmy więc, na co zaprasza jedno z popularniejszych muzeów, czyli Muzeum Miejskie Wrocławia.
2: Muzeum jest przygotowane. Aleksandra Mańczyńska, zastępca dyrektora do spraw administracyjnych Muzeum Miejskiego Wrocławia. Mamy bardzo duże doświadczenie w ogóle, bo od początku, od samego początku tylko istnienia Nocy Muzealnej, my bierzemy w tym udział. Dlatego mamy też duże doświadczenie w tej sprawie i staramy się wykorzystać to doświadczenie do tego, żeby pomimo, że jest tak dużo osób, którzy chcą zwiedzać to muzeum, żeby nie było to też takie uciążliwe, prawda? W związku z tym nie otwieramy całego muzeum. Tutaj będzie otwarte tylko w pałacu, będzie otwarte apartamenty i skrzydło wschodnie, które pokazuje 1000 lat Wrocławia. Nie otwieramy natomiast zachodniego, bo tam już by było ciężko do przeprowadzenia tylu ludzi. Poza tym no to logistycznie trzeba też opracować, prawda? Przychodzą ludzie, każdy musi mieć trochę swobody, musi coś zobaczyć, nie może się tak przesuwać. Także staramy się też przygotować różne takie dodatkowe rzeczy, atrakcje dla dzieci na przykład, które też chętnie przychodzą i też się dziwię, co one o tej porze robią i nie śpią, ale przychodzą, dlatego też nasz dział pedagogiczny przygotowuje w każdym oddziale, bo nasze muzeum przygotowuje noc muzealną i tutaj w pałacu, i w Arsenale, i w Muzeum Teatru tutaj za plecami, i w ratuszu. No i tam w każdych tych miejscach można po prostu przyjść, zobaczyć ekspozycje, które są, ale dlatego tak liczymy na to, że przychodzą ludzie i tak się przeciskają, nie widzą tego dobrze, w związku z tym mamy zawsze nadzieję, że przyjdą, że jeszcze przyjdą raz, żeby sobie dopatrzeć swobodnie, zwłaszcza, że czwartki mamy muzeum bezpłatnie, nasze oddziały, także można przyjść i nawet jak ktoś nie ma po prostu pieniędzy na bilet, poza tym jeszcze też mamy oczywiście różne zniżki dla studentów, uwzględniamy karty nasz Wrocław, inne takie, także no i poza tym też bilety, umówmy się, nie są takie drogie i każdy może z tą sztuką troszeczkę sobie tutaj pobyć, posiedzieć proszę w naszym ogrodzie, pójść do kawiarni, którą tutaj mamy, zjeść sobie serniczek, napić się kawy, tak się zmęczy już każdy tym chodzeniem, także staramy się, żeby każdemu było miło i żeby tak miło wspominał pobyt w naszym muzeum.
1: Mhm. Czyli w Pałacu Królewskim wystawa stała, a w pozostałych co będzie można zobaczyć?
2: W pozostałych też będą wystawy stałe do obejrzenia. Tu w Muzeum Teatru właściwie będą czynne pokoje Tomaszewskiego, gabinet profesora Deglera. Na dole jest atelier Arczyńskiego, także to będzie czynne. Natomiast w Arsenale mamy wystawę też stałą archeologiczną.
1: Mówiła pani dyrektor o tej masie ludzi, która przychodzi. Państwo generalnie jako muzeum są jedną z tych instytucji, która przyciąga najwięcej zwiedzających chyba w noc muzeów. Te kolejki na przykład przed pałacem to stoją na zewnątrz.
2: Przed ratuszą też stoją, tak, tak. To my się bardzo cieszymy, zawsze wyglądamy, ojej, stoją. Przed Muzeum Teatru też stoją, no bo ono jest malutkie i po prostu my musimy też tak zrobić, że nie możemy wszystkich, którzy przyszli, wpuścić, bo po prostu panie wszystkie są, mają telefony na salach i na przykład dzwonią i mówią, żeby zwolnić trochę, prawda? Żeby ci, którzy, no bo to nie każdy idzie równym tempem, no to wiadomo jest, że trzeba, żeby nie wszystkie osoby były jednocześnie, bo to też to nie ma sensu, nie? Jeżeli w ogóle nikt nic nie zobaczy.
1: Nazwa Noc Muzeów, ale to nie tylko noc. Wydarzenia zaczynają się wcześniej.
0: Tak, Noc Muzeów, oczywiście to dosyć symboliczna nazwa. Pierwsze wydarzenia już w okolicy południa, to są te wydarzenia warsztatowe, przygotowane z myślą właśnie o dzieciach. Ostatnie tak naprawdę późną nocą, więc tutaj ta rozpiętość czasowa też jest bardzo duża. Można sobie to tak zaplanować, żeby rzeczywiście te kilkanaście miejsc przynajmniej tego dnia czy tego wieczoru odwiedzić. Nigdy nie policzyliśmy dokładnie frekwencji w takim ujęciu, żeby były liczone konkretne osoby, które biorą udział w tych wydarzeniach. Natomiast liczba odwiedzin jest dosyć imponująca, bo ona przekracza 100 tysięcy. Przy założeniu oczywiście, że jedna osoba może tych odwiedzin mieć kilka. Najczęściej odwiedzane miejsca to jest około 5 tysięcy odwiedzin w ciągu tej jednej nocy, więc dla wielu instytucji też jest to doskonała okazja do tego, żeby się zaprezentować możliwie największej liczbie uczestników. I raz jeszcze warto powtórzyć to wydarzenie, które jest całkowicie bezpłatne dla wszystkich uczestników i jest to okazja rzeczywiście, żeby za darmo po prostu wejść do cudownych przestrzeni naszych muzeów.
1: Noc Muzeów we Wrocławiu i oczywiście w innych miastach w sobotę 16 maja.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Bardzo młodzi będą rozwijać swoje kulturowe pomysły. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zamek we wrocławskiej Leśnicy został właśnie operatorem programu Bardzo Młoda Kultura. W jego ramach tytułowi Młodzi z Dolnego Śląska będą mogli realizować swoje inicjatywy z zakresu kultury. Jak wiadomo, no w dobie tych smartfonów, jakkolwiek boomersko by to nie zabrzmiało teraz, ale w dobie po prostu smartfonów, mamy telefon blisko nas, tam jest wszystko, no to łatwo wybierać te szybkie rozwiązania, niż skorzystać z oferty jakiejś instytucji. No i teraz organizatorzy chcą sprawić, żeby dla tej młodzieży ta druga opcja stała się równie atrakcyjna.
6: Paweł Kamiński, dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych Zamek.
5: Ośrodek OPT, właściwie Zamek, w skrócie został regionalnym operatorem takiego wyjątkowego programu Bardzo Młoda Kultura. No i co to oznacza dla tej dolnośląskiej młodzieży?
6: To się okaże. Program rzeczywiście jest wyjątkowy z wielu powodów. Po pierwsze, jest to program wieloletni, ponieważ obecna jego edycja, tak jak i poprzednie, będzie trwała 3 lata i w tym roku startujemy. Pracujemy cały rok 2027 i 2028 i to jest wyjątkowość tego programu, bo nie jest to sytuacja, w której otrzymujemy grant, tak, i w ciągu 2 miesięcy go realizujemy, rozliczamy i koniec. Wyjątkowe też jest to, że ten program jest dedykowany przede wszystkim młodzieży. Młodzież jest taką grupą, która jest... przyciągnięcie jej do instytucji kultury jest pewnym wyzwaniem. Młodzież ma specyficzny sposób skorzystania z kultury. Korzysta z niej bardzo aktywnie, ale trochę na własnych zasadach. Zresztą całkiem niedawno we Wrocławiu przy okazji Forum Narodowego Obserwatorium Kultury były prezentowane badania, tak, z których to jasno wynikało, że uczestnictwo w kulturze przez młodzież, no niejako omija instytucje. I ten program ma na celu takie podmiotowe włączanie młodzieży do kultury, czyli taką sytuację, w której młodzież nie jest tylko konsumentem treści czy propozycji wypracowanych przez osoby dorosłe, ale sama wymyśla, tak, co chciałaby zrobić, a my jakby tworzymy warunki do tego, żeby taka inicjatywa kulturalna mogła się ziścić.
5: Ja przepraszam, przerwę. A jak ta młodzież będzie zgłaszała te pomysły, tak w praktyce?
6: W praktyce będzie można to zgłosić przez formularz elektroniczny, ponieważ od początku czerwca będziemy prowadzili nabór takich partners lokalnych, czyli takich minimum 3 osób, które będą miały jakiś pomysł na działanie. Przy czym nie chodzi o to, żeby od razu mieć gotowy pomysł, chodzi o to, żeby trochę jakby znać swoje środowisko, orientować się też w jakichś jego zasobach, takich kulturowych, historycznych i mieć pomysł na to, jak chce się działać, a nie koniecznie co chce się zrobić. Do tego dojdziemy, ponieważ ten projekt zakłada, że każde takie partnerstwo będzie przeprowadzało tak zwaną mikrodiagnozę lokalną i dopiero w oparciu o wyniki tej mikrodiagnozy będzie opracowywać tą inicjatywę kulturalną.
5: Czyli troszeczkę też tak, że ta młodzież, a w ogóle możemy określić ten wiek, bo młodzież to dla każdego różny przedział wiekowy.
6: No mówimy tutaj raczej o takiej młodzieży nastoletniej, a nawet starszej.
5: No i dobra, i właśnie ta młoda publiczność będzie troszeczkę pracowała z tą starszą, więc taka wymiana chyba doświadczeń.
6: O to chodzi, tak. I zależy nam na tym, żeby osoby dorosłe, animatorzy kultury, edukatorzy pomogli tym młodym ludziom odnaleźć się w tej sytuacji i stworzyć inicjatywy kulturalne, które będą interesujące właśnie dla młodzieży.
5: A jeżeli mielibyśmy pomóc tej młodzieży, bo ten zakres pomysłów wydaje mi się, że może być całkiem duży, to jakbyśmy mniej więcej określili, co to mogłoby być, albo jakie są zasady, jeżeli chodzi o regulamin.
6: To mogą być wszelkie pomysły, inicjatywy kulturalne. Nie chodzi nam i nie zależy nam na takich inicjatywach, no nazwijmy to rekreacyjno-sportowych, choćby z tego powodu, że ten projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast tutaj jest bardzo szeroka gama. Mogą to być cykle warsztatów, może być to stworzenie zrobienie na przykład przedstawienia. Może być to cokolwiek z jakiejkolwiek dziedziny sztuki. Kluczowe jest to, żeby to młodzież stworzyła tą inicjatywę. Oczywiście nie musi tego robić sama, otrzyma wsparcie zarówno takie merytoryczne, no jak i na końcu finansowe.
5: A czy może być to grupa młodzieży, która jest, nie wiem, koordynowana przez jakąś starszą osobę? Mam na myśli, nie wiem, jakąś grupę taneczną, czy chociażby właśnie warsztaty, które no gdzieś od tej odgórnej strony prowadzi jakaś starsza osoba, ale głównie biorą w niej udział te młode osoby.
6: Może tak być i w przypadku osób niepełnoletnich nawet oczekujemy, że będzie taka osoba dorosła, która będzie tę grupę reprezentować. Też może być tak, że młodzież po prostu znajdzie sobie na przykład lokalną instytucję kultury i umówi się z nią i wskaże jako właśnie taką instytucję wspierającą i wówczas zaaplikuje do nas, zgłosi się z taką propozycją i ta instytucja będzie pełniła taką funkcję instytucji parasolowej.
5: Mm-hmm. A ile tych partnerstw w sumie będzie?
6: Co roku będzie 6 partnerstw na terenie całego Dolnego Śląska. Może nie jest to dużo, ale no z perspektywy 3 lat mówimy już o większej liczbie zarówno partnerstw, jak i osób, które będą w to zaangażowane. Zakładamy, że takie partnerstwa to będą minimum 3 osoby.
5: Właśnie, na terenie całego Dolnego Śląska, no i już wiemy, że w planach nie tylko ta stolica naszego regionu.
6: Zdecydowanie. Ten program ma charakter regionalny. My też we wniosku mocno wyakcentowaliśmy to, że Dolny Śląsk jest takim najbardziej zróżnicowanym kulturowo regionem i zależy nam na tym, żeby te inicjatywy, które powstały, żeby one w jakiś sposób czerpały z dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Dolny Śląsk ma charakter takiej mozaiki kulturowej i chcemy, żeby te inicjatywy do tego nawiązywały.
5: Mhm. A ten harmonogram, jeżeli chodzi, wracając już do naszego Wrocławia, jak wygląda ten harmonogram we Wrocławiu?
6: We Wrocławiu spotkamy się 14 maja w klubokawiarni Recepcja przy Ruskiej 46. To jest przestrzeń należąca do Wrocławskiego Instytutu Kultury, który również jest naszym partnerem w programie.
5: 3 lata. Czy 3 lata to dużo, żeby zrealizować... No, całkiem pewnie może wymagające projekty.
6: Myślę, że to jest sporo czasu na to, aby w jakiś sposób rozpoznać te zasoby w regionie, żeby zidentyfikować osoby i grupy, właśnie te partnerstwa, które mają potencjał. Ten projekt ma taki charakter procesowy. Na starcie robimy diagnozę edukacji kulturowej w całym regionie. Przez cały okres programu będziemy ewaluować jego działanie i na końcu w ostatnim roku napiszemy z tego raport ewaluacyjny. Warto dopowiedzieć, że ten program, to już jest kolejna jego edycja. On był realizowany w różnych wersjach, bo też jego zasady się nieco zmieniały. Dla mnie jest to w pewnym sensie powrót, ponieważ ja miałem przyjemność współrealizować ten program w pierwszej edycji, w drugiej edycji byłem jego koordynatorem, w trzeciej edycji niestety nie miałem z nim nic wspólnego, a teraz no, kieruję instytucją, która została operatorem programu.
5: Mm-hmm. To może jeszcze kulisy, jak to się stało, że Ośrodek Postaw Twórczych Zamek został właśnie tym operatorem?
6: No między innymi dlatego, że ja, ale także inne osoby z zamku mieliśmy dobre doświadczenia z tym programem, to po pierwsze. Po drugie, że jakby zawsze dostrzegaliśmy deficyt takich działań o charakterze regionalnym, również o charakterze takim sieciującym. Dolny Śląsk, tak, zwłaszcza jeśli chodzi o środowisko animatorów kultury i edukatorów. Dolny Śląsk się tym różni od innych województw, że nie posiada Dolnośląskiego Instytutu Kultury, który pełniłby taką funkcję właśnie integrującą środowisko i no, rolę parasolową w stosunku do tych no, małych gminnych czy miejskich instytucji kultury w regionie. Inne województwa mają, tak? I my trochę wchodzimy w tą rolę.

0: projekty i tutaj dużo się dzieje i oczywiście no troszeczkę nieobiektywnie, ale mieszkając we Wrocławiu widzimy, co się dzieje na co dzień i ta młodzież chce się rozwijać i jest tu spory potencjał, żeby takie czy inne pomysły tutaj realizować.
1: No bardzo liczymy na to, że we Wrocławiu zawiąże się przynajmniej jedno partnerstwo, które będzie z nami współpracować w programie. W przeszłości również tak było i we Wrocławiu były realizowane bardzo ciekawe inicjatywy w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.
0: A wiemy jakie? Możemy teraz zdradzić?
1: Tak, to dość zamierzchła historia, natomiast była bardzo ciekawa inicjatywa realizowana na Nowym Dworze. Druga inicjatywa dotyczyła sztuki współczesnej. Było ich co najmniej kilka, naprawdę ze świetnymi efektami, no ale to miało miejsce no, już ładnych kilka lat temu. Wrocław jest bardzo bogatym kulturowo miejscem, ale nie zapominajmy, że Dolny Śląsk jest najbardziej zróżnicowany i najbogatszym kulturowo regionem w Polsce. I perspektywa Wrocławia jest nieco inna i wystarczy pojechać do Jeleniej Góry, Legnicy czy Wałbrzycha i okazuje się, że tam też są wspaniali ludzie, wspaniałe instytucje i bogate dziedzictwo.
0: Jednym chyba też z takich ważnych aspektów tego programu, przynajmniej w tym roku, jest troszeczkę zaangażowanie tej młodzieży po pandemii.
1: Na pewno ta sytuacja postpandemiczna jest sporym wyzwaniem. Rzeczywiście duża część młodzieży w jakiś sposób prywatyzuje uczestnictwo w kulturze i nie korzysta z kultury w sposób wspólnotowy, nie korzysta z kultury, z tej oferty instytucjonalnej. Młodzieży najczęściej wystarcza do kontaktu z kulturą smartfon i słuchawki. To między innymi ujawniły te badania, o których wspomniałem, zrealizowane pod kierownictwem profesora Marka Krajewskiego. Nam zależy na tym, żeby młodzież wciągać do gry, tak? Nie mówimy im odłóżcie smartfony, ale mówimy im zapraszamy do współpracy i podzielcie się tym, co robicie fajnego i zróbmy coś razem.
0: To jakbyśmy mieli zachęcać tą młodzież w taki, no nie mówię, że młodzieżowy sposób, ale może jest coś, co ich szczególnie zachęci, żeby wziąć udział, żeby po prostu się nie bać i spróbować.
1: Na pewno nie ma się czego bać, ponieważ każde partnerstwo otoczymy opieką. Każde partnerstwo po pierwsze będzie miało swojego mentora, który będzie z nim pracował i to są osoby bardzo doświadczone w animacji kultury, we współpracy z młodzieżą również. Każde z partnerstw otrzyma pakiet szkoleń, z którego będzie mogło skorzystać. Będzie również wsparcie badacza, który pomoże zrealizować tą mikrodiagnozę lokalną. To nie będą jakieś bardzo zaawansowane badania, raczej badania o charakterze animacyjnym, które nie będą trudne w realizacji, ale pozwolą właśnie na pogłębienie wiedzy o lokalnym środowisku. Oczywiście będzie wsparcie merytoryczne, organizacyjne. No i na końcu budżet do dyspozycji partnerstwa w kwocie 20 tysięcy złotych.
0: A w sumie tam jest chyba 800 tysięcy, jeżeli się nie mylę.
1: Dotacja Narodowego Centrum Kultury to jest 750 tysięcy złotych. Wartość programu w ciągu 3 lat to jest 900 tysięcy złotych, ponieważ 50 tysięcy złotych rocznie musimy zapewnić z wkładu własnego dzięki uprzejmości naszego organizatora, czyli miasta Wrocławia.
0: To na podsumowanie, żeby każdy zapamiętał, do kiedy można się zgłaszać.
1: Nabór wystartuje 1 czerwca i potrwa do 21 czerwca, natomiast wcześniej warto skorzystać z naszego wsparcia, warto skorzystać ze spotkań informacyjnych najbliższe już 14 maja na Ruskiej 46, kolejne 22 maja w Wałbrzychu w Starej Kopalni i ostatnie w tym cyklu 26 maja w Galerii Sztuki w Legnicy.
0: Wracając jednak do Wrocławia, to jeśli chcielibyście dowiedzieć się dokładniej, jak może wyglądać to wasze uczestnictwo w tym programie Bardzo Młoda Kultura, o czym dziś z Pawłem Kamińskim, czyli dyrektorem OPT Zamek, czyli miejsca, które jest obecnie operatorem tego wspomnianego projektu, to 14 maja ruszy spotkanie informacyjne w Klubo Kawiarni Recepcja. No, ja osobiście jestem ciekawa, co to będą za te młodzieżowe inicjatywy. No i być może za niedługo znów będziemy mówili o tym temacie i będziemy wtedy znali te pomysły i więcej szczegółów.
2: Reklama.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
4: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Do miasta przyszło ochłodzenie. Na termometrach mamy zaledwie 11 stopni i tak zostanie przez cały poranek. A później temperatura już niewiele się zmieni. Po południu do maksymalnie 15 stopni, ale wieczorem z powrotem ochłodzi się do okolic 10 stopni. Dziś nad miastem chmury, z których może jeszcze pokropić, a po południu popadać.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Grunt to być zadowolonym z samego siebie i to najlepiej od samego rana. I my wam to mówimy i podkręcamy tempo w Meloradio jak zwykle. Mi nie gadają, my już gramy. Waldek Darłak, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio od rana w czwartek. Czwartek lubimy najbardziej za to, że zaraz po nim jest piątek i niektórzy już dziś myślą przede wszystkim o tym. Ale jest jeszcze pewnie sporo takich rzeczy, o których dobrze byłoby, żebyście nie zapominali. Na przykład dzisiaj mamy dzień e-aktywności. No, coś czuję, że aktywni to wy jesteście od samego rana. Nie tylko w wersji e. Światowy dzień hasła też dzisiaj mamy. Też można się zastanowić i podziałać w tym temacie. 11 minut po godzinie 7, a my działamy od rana i podkręcamy tempo w Melo. Vintage Culture Lost.

0: West End, get this party started.
1: Florida.
0: Słuchajcie, szykuje się niezłe party, na którym możecie być. Mamy dla was zabawę, w której możecie zdobyć zaproszenia na koncert, na którym zagra dla was Florida. To już 23 maja w Warszawie. Zadanie jest proste. Jak do was zadzwonimy, to zaraz po tym, jak usłyszycie w słuchawce dźwięk z numeru Florida, musicie odpowiednio zareagować. Dokładnie tak jak w piosence, czyli takim, wiecie, wyraźnym yeah. Zaprezentujemy, jak to powinno zabrzmieć. Dzwonimy do kogoś z naszej ekipy. Marcin, mam kilka numerów i tak sobie myślę, że może ten. Kojarzysz ten numer? To jest numer.
2: No tak.
0: To jest numer. To jest, to jest numer do szefa muzycznego. A co
2: ostro.
0: Tam? Zobaczymy, czy się narazimy i czy obudzimy. Do Łukasza dzwonimy już teraz i pamiętajcie, nie odzywamy się, także cisza. Zobaczymy, czy odbierze. Dobra, jest sygnał. Jest sygnał.
2: Może będzie dobrze.
3: Yeah!
4: Zrobił to!
0: Cześć Łukasz, dzień dobry.
3: Dzień dobry, no już myślałem, że wam jakiejś muzyki brakuje.
0: Nie, wszystko jest okej, okay. Muza jest dobrze. Słuchaj, ja powiem ci coś, co chcę też, żebyś jak najczęściej nam mówił, dobra? Jesteś gotów na to? Mm-hmm. No, dobra. Ale ci super poszło! Bilet byłby
3: dzięki,
0: już.
3: Dobrego dnia.
0: Twój, dzięki, bye bye. Słuchajcie, no i tak to się robi. Pamiętajcie o tym, jak usłyszycie taki dźwięk, to powinniście tak właśnie odpowiednio zareagować. Bilety będą wasze. Koncert, na którym możecie być już 23 maja w sobotę w Warszawie. Gwiazdą Florida.

0: Gordo i Loco Loco i Rainer Zonnewald, czyli gwiazda tegorocznej edycji Sunrise Festival w Kołobrzegu. Do zdobycia zaproszenia na to wyjątkowe wydarzenie tych wakacji zbliża się bardzo szybko. Szybko też będziecie mogli zdobyć zaproszenie. Bądźcie blisko Melo. Cibul u nas już za chwilę, to numer Wonderland i już prawie w pół do ósmej.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Autopromocja.
3: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
2: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
3: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
2: Freak Fight w Melo Radio.
3: Dziewczyny górą.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
14: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
15: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
16: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
18: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
8: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
20: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
21: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
22: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
23: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
24: Po reklamie.
25: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Ian Curry, Red Light. Gadasz czasem sam ze sobą?
1: No, pewnie, że tak.
0: Jak nikt nie słyszy, to nie pytam, o czym gadasz
1: ja
0: sam ze sobą.
1: Ja nawet jak słyszą.
0: O, ale uwaga, bo czerwona lampka się teraz niektórym zapali. Mówicie czasami sami do siebie. Wiele osób uważa, że to trochę dziwne, a tymczasem okazuje się, że mówienie do siebie ma bardzo pozytywny wpływ na nasze życie.
1: Serio?
0: Takie komentowanie czegoś pod nosem, no, albo rozmowa, czy nawet kłótnia z kimś w myślach, bardzo dobrze pobudza nasz mózg. Ma nawet fajną nazwę, to tak zwany self-talk, i takie gadanie do siebie zwiększa poczucie naszej wartości, no i daje moc do działania. Poza tym, od kogo tyle pochwał usłyszycie, jak nie od siebie, co?

0: Jak tam wasza forma na dzisiaj? How does it feel? Dad Dogs, najlepszy drop nowych hitów zawsze macie w Melo od samego rana, teraz już za 8 minut 8, będą newsy za chwilę.
1: A w nich kolejne obiecanki, czy się spełnią w sprawie Iranu, to zobaczymy.
2: A już o 8 zagramy
0: Felix Jan i Kaskada. Co to? Jakieś zmiany w pogodzie? Szczegóły już za chwilę w Meloradiu.

0: Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną.

0: ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
6: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie. W sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Czwartek, piątek, weekend. Co tam?
13: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest.
12: Weekendowe melo. Poczuj to.

0: Wrocław na 97,8 FM.
1: Do końca tygodnia powinny zakończyć się roboty na ulicy Mościckiego we Wrocławiu. Służby utwardzają tam pobocze, bo zwiększył się tam ruch po zamknięciu wiaduktów na ulicach Gazowej i Karwińskiej. Przebudowa wiaduktów ma potrwać do końca roku.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
1: Przed nami maksymalnie 3 dni z nieco gorszą pogodą, a później wrócą temperatury powyżej 20 stopni i nad miastem z powrotem pojawi się bardzo dużo słońca. Dziś na termometrach maksymalnie 15 stopni i chmury, z których może popadać. Jutro też będzie pochmurnie, do 15 stopni.

0: sobotę trochę cieplej, ale nadal z chmurami.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: Już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Porozumienie z Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie jest bardzo możliwe, tak mówi Donald Trump. Prezydent USA przekazał, że ostatnie rozmowy z przedstawicielami Teheranu były bardzo dobre. Policja zatrzymała 15-latka w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Nowe ustalenia śledczych wskazują, że dziewczynka nie odebrała sobie życia. Nastolatek przebywa teraz w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
4: Pewnych szczegółów, czy wielu szczegółów tej sprawy ujawnić nie możemy, zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich.
3: Ciało 13-latki odnaleziono w marcu ubiegłego roku. Paryż znów świętował awans do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Broniący tytułu PSG w rewanżu 1-1 zremisowało z Bayernem Monachium. W finale ich rywalem będzie Arsenal Londyn.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Czwartek rano, jest to ósma, podkręcamy tempo. Waldek Darłek, cześć, hej, dzień dobry. Czujecie, że jesteście dzisiaj gotowi na wszystko? To za chwilę będziecie mieli szansę to udowodnić.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Tak to już, tak to teraz. Dzwońcie pod 321-321-777, jeżeli chcecie udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko. Kto dzisiaj zostanie gwiazdą, dajcie znać, kto się wykaże. 321-321-777. To chciałeś powiedzieć, no nie?
1: No pewnie.
0: To możesz powiedzieć, że są skiety do zgarnięcia.
1: No to są skiety do zgarnięcia, o.
0: I melotorba.
1: I melotorba jest.

0: Denzel, You Spin Me Around w Meloradio. Podkręcamy tempo i bez zbędnej spiny i przedłużania zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Mocni zawodnicy, dzisiaj jest Michał z nami. Siema, cześć Michał.
2: Siemano,
0: witam. Siemano. Michał lubi, jak się rzeczy psują, dlatego że on je naprawia później. Naprawia, co się tylko da. I jest też Wojtek. Hej, Wojtek.
3: Cześć wam.
0: Cześć, cześć tobie. Hej, a Wojtek to lubi porządzić, bo na co dzień to kieruje. A jak nie kieruje, to nic nie robi, bo mówi, że tak lubi też. No i fajnie. Słuchajcie, a ja lubię, jak wy zdobywacie merch od Melo. Mamy skiety za dwie dobre odpowiedzi. Za jedną jest Melo torba do wzięcia. I zasada jest taka w tej zabawie, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
2: Tak, oczywiście.
1: Gotowi na wszystko.
0: Takie konkretne nastawienie, to ja lubię. No to pytanie numer jeden. Który kraj jako pierwszy wprowadził papierowe pieniądze? Chiny czy Francja?
2: Michał.
0: Michał?
2: Tak.
0: Tak. Chiny czy Francja?
2: Chiny.
0: Chiny. Chiny. Michał. Bardzo dobrze.
2: Chiny.
0: To jest prawidłowa odpowiedź. Chiny jako pierwsza. Dobra. No to patrzcie, jaki spokój, nie? Michała ciężko wytrącić z równowagi. Uwaga, pytanie numer dwa jeszcze. Wojtek, jesteś z nami cały czas?
3: Tak, tak, jestem, gratuluję konkurentowi.
0: Dobra, uwaga, jeszcze nie wszystko stracone. Ile minut ma półtorej godziny? 90 czy 75?
3: Wojtek, Wojtek.
0: Wojtek tym razem. Tak?
3: 90.
0: Bardzo dobrze.
4: Super.
0: Słuchajcie, nie ma to, jak remis. Jeden do jednego. Słuchajcie, dzisiaj dzielicie się punktacją. No a jeśli chodzi o merch, który wysyłamy, to dla was, panowie, uwaga, melotorbę pakujemy i wysyłamy. Fajnego dnia, nie namęczcie się tam dzisiaj za bardzo.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradio.
0: A jak wy chcecie się wykazać, to kolejna taka okazja będzie już jutro rano, jak zawsze po 8 w Melo. Teraz 18 po Sonę Fodera.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Bardzo fajnie można wkręcić się w ten numer. Another Talk To You. I przy okazji też może wkręcić się na jakąś imprezę w weekend. Jeżeli jeszcze planów nie macie, można się pozastanawiać, z kim tutaj by można było ten weekend spędzić. Ale zanim jeszcze, to zagłosujcie na 30 Melo Radio, bo ten numer nadal na miejscu 12 w ostatnim notowaniu. A kolejne już jutro po 18. Głosujcie na meloradio.pl.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
4: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
3: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
11: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
13: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
14: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik, opakowanie 200 gramów, 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Uwielbiam rysowanie.
19: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjemnie. Jedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
21: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
22: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
21: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
22: A w środku?
21: Ogromny bagażnik, 604 litry.
22: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
21: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
23: Kia. Movement that inspires.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
24: No...
23: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
24: No dobra, a ty co będziesz robić?
23: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
25: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
26: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: jak... Ekipa i modelki Santa Claus już za 18 minut 9. Już dziś znów dla was okazja, żeby zgarnąć szybką kasę od Meloradia. Kasa, czekamy na wasze pomysły, na co pójdzie ta kasa. Marta, jaki masz plan?
1: Dzisiaj zabrałam swojego faceta do Gdańska, taką niespodziankę rocznicową. Mam w planach zakup takiego pięknego sygnetu z bursztynem i wrócę do domu, mam nadzieję, z narzeczonym.
0: I to jest konkretny plan. A jakie wy macie pomysły? Wbijajcie na meloradio.pl, bo 200 wyczekają. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Body Talk. Czujecie to? To Alef Arben, Irene Miller i propozycja do meloradiowej listy, czyli 30 meloradia. Już za chwilę newsy. To nasza propozycja dla was.
1: A w nich kumulacja zagrożeń i polityki.
0: Kumulacja. Mówisz, okej. Okay.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Yearbox i Graceland. Tak zaczniemy. I tak zagramy, bo podkręcamy tempo w Meloradio, a wcześniej sprawdzimy też prognozę pogody na czwartek.

0: to promocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
2: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu.

0: 15 miał szlę.
1: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Kaufland jest fresh, fresh.
10: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
11: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy. Wyjazd z Brochowa i Bieńkowic możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: między mostami warszawskimi a trzebnickimi będzie można przejść i przejechać na przykład na rowerze bez nadrabiania drogi. Wrocław ogłosił przetarg na projekt tunelu pod torami w rejonie kanału miejskiego. Wybrana firma będzie miała 1,5 roku na przygotowanie dokumentów.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
0: Ochłodzenie to pogodowe hasło na dziś we Wrocławiu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 15 stopni, czyli tyle, ile ostatnio mieliśmy o poranku. A teraz mamy około 12 stopni. Dziś nad miastem chmury, z których może popadać. To ochłodzenie i to zachmurzenie może się utrzymać nawet do soboty.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: To już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Cały obszar pożaru lasu na Lubelszczyźnie jest aktualnie pod kontrolą, tak mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Strażacy wykonali już z powietrza około 500 zrzutów gaśniczych, to ponad 600 ton wody. Na Łotwie rozbiły się

0: dwa obce drony, które wleciały z Rosji. Na miejscu są służby i wojsko. Jeden dron miał uderzyć w skład ropy naftowej. Jest inicjatywa prezydenta w sprawie rynku kryptowalut. Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt. Wcześniej dwukrotnie zawetował ustawy przygotowane przez rząd. Parlamentarzyści już znają rozwiązanie zawarte w tym projekcie, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
1: One zostały jako poprawki opozycji zgłoszone w Senacie. Wcześniej były także zgłaszane częściowo przez Polskę 2050.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział za to trzecią próbę procedowania rządowego projektu.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: To już dziewiąta na naszych i waszych przy okazji też zegarach. No to co, podkręcamy tempo jak zwykle w Melo. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, hej, siema.

Where the Lights Are Low. Tobi Romeo, Felix Jan w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Fajny ten czwartek taki, taki fajny, bo taki blisko weekendu. Dzisiaj 7 dzień maja. Przy okazji też Europejski Dzień E-Aktywności. Także jak dzisiaj coś tam elektronicznie wysyłacie, załatwiacie i tak dalej, to wiecie, przy okazji też świętujecie, nawet jakbyście nie chcieli. Uwaga, bo za chwilę o zmianach w prawach jazdy będzie, a konkretnie w kursach na prawo jazdy. No, jest jedna propozycja, która nie wszystkim się spodoba.

0: ale brzmi ten numer fajnie. No i oni również, Asher i David Guetta i Without You. Uwaga, bo teraz zabrzmi coś bardzo konkretnie. Zbieracie się do zrobienia prawka? To posłuchajcie tego, bo ostatnio głośno o zmianach, jakie się szykują w egzaminach na prawo jazdy. Ogólnie to ma być po prostu prościej. Większy nacisk ma być położony na uczenie kluczowych, praktycznych umiejętności. Brzmi fajnie, no nie? Mhm. Największa rewolucja ma dotyczyć kategorii B. Nowe zasady mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, no i być bardziej dostosowane do obecnych czasów. Tak to się ładnie nazywa. I teraz konkret. W planie jest zrezygnowanie z egzaminu na placu. Zamiast tego wszystko odbywałoby się na ogólnodostępnych drogach. To już o tym była mowa. Do tej pory około 40% osób oblewa egzamin właśnie na placu manewrowym.
1: Hej, ja.
0: Ma być też mniej teorii do nauki. I to są zmiany, które na pewno się wam spodobają. Teraz jest około 3,5 tysiąca pytań, które musicie sobie przerobić wcześniej na teorię. Będzie ich prawdopodobnie aż o połowę mniej. No i uwaga, jest też propozycja, która może się wam nie do końca spodobać, mówiąc delikatnie.
1: Jaka?
0: A mianowicie, po 3 nieudanych próbach kandydat na kierowcę będzie z powrotem odesłany na kurs.
1: Mnie by odesłali.
0: Czyli co? Do 3 razy sztuka i znowu nauka.

0: All the time. John Summit i Chain Smokers w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy czwartek, to potwierdzone. Skoro siódemka, to niech to będzie znak, że całkiem fajny i szczęśliwy dla wielu z was dzień. Co się czai jeszcze przed dziesiątą? No między innymi Alan Walker u nas za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja.
2: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
3: bakłażan.

0: promocja.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
11: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
15: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal Azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków Hakao, puszystych bułeczek Bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
16: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
17: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
21: Po reklamie.
0: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
21: Co robiliście, jak mieliście 21 lat? Ten gość na przykład już zdążył mieć współpracę z Martinem Garrixem. Zremiksował też numer Calvina Harrisa. No i wszedł na szczyt 30 Meloradia. Thomas Gray i jego Rumors to wasz ulubiony kawałek.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
21: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Jake Jones. Never Be Lonely. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Teraz uwaga, poprawiamy sobie nastrój i przenosimy się w super miejsce. Wyobraźcie sobie, środek wakacji, morze, piasek i mega imprezy i was w samym środku tego wydarzenia. Razem z takimi gwiazdami jak Axwell, Afrojack, James Hype czy Rehab. Wysyłamy was do Kołobrzegu na Sunrise Festival już od 31 lipca do 2 sierpnia. Mamy bilety dla was, wiem, że je chcecie. Do zgarnięcia już dzisiaj w Melo Radio. Słuchajcie Melo, już dziś po 18 zapro na Sunrise Festival.

0: Magnetyk i Bozo. I najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio. Tak gramy dla was dzisiaj w czwartek. Fajnie, nie? Fajnie.
1: Fajnie.
2: Super,
1: fajnie.
2: A nie, no.
0: O, najfajniej, że
2: jest. Elegancko jest, no. Jest gituba.
0: A będzie jeszcze lepiej, nie?
2: Tak mówią.
1: O. Kręcamy tempo.
2: Tak mówią starożytni Rzymianie, uczyliśmy się o tym w szkołach, niektórzy matury piszą, to są na bieżąco. No starożytni Rzymianie też podkręcali tempo podczas Imperium Rzymskiego.
1: Jak tak już wynaleźli koło, to podkręcali.
2: Dokładnie. Dobra. Tak!
0: Zdałeś!
3: A już o 10:00 zagramy
2: Bibi Rexa, Faithless i New Religion.
0: Słuchajcie, ej. Dzięki za dzisiaj, bawcie się dobrze.
1: Ej,
2: a wiecie, ej. Jak jest rower po śląsku?
0: No?
2: Koło.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć mieszkany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2000

0: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana Ninja Arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
1: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Yeah.

0: Łatwo w mojej Biedronce.
1: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
2: Wrocław testuje kolejny autobus elektryczny. Do niedzieli spotkacie go na jednej linii miejskiej i trzech aglomeracyjnych. Na pewno go rozpoznacie, bo jest zielony, a nie żółty. Ma trochę inną sylwetkę niż nasze wrocławskie autobusy i podobno był nagradzany za komfortowe wnętrze.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu Skiteam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: Deszczowa aura opanowała nasze miasto. Do wieczora trzeba liczyć się z przelotnym deszczem, momentami nawet takim regularnym. Później zrobi się lepiej, ale niestety bez przejaśnień. Na termometrach dziś bez wielkich zmian, maksymalnie 15 stopni, tyle będzie około godziny 16, a poza tym w okolicach Dyszki.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu Skiteam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
2: Dawid Filipowski, zapraszam. Dolny Śląsk otrzymał 150 milionów złotych z Unii Europejskiej na odbudowę po powodzi. Z tej puli powiat wrocławski wyremontuje mosty w Domanicach, Kunowie i Nasławicach. Wcześniej do dolnośląskich gmin i powiatów trafiło 8 miliardów złotych środków krajowych. Teraz skupiamy się na Wrocławiu. Zakończyły się roboty na Górce Szczepińskiej. Mieszkańcy mogą już korzystać m.in. z placu zabaw, toru wrotkarskiego i wyremontowanych boisk. A młodzi wrocławianie wkrótce będą mogli rozwijać swoje kulturowe pomysły. OPT Zamek w Leśnicy został operatorem programu Bardzo Młoda Kultura, mówi jego dyrektor Paweł Kamiński.
4: Tutaj jest bardzo szeroka gama. Mogą to być cykle warsztatów, może być to stworzenie na przykład przedstawienia, cokolwiek, z jakiejkolwiek dziedziny sztuki.
2: Spotkanie informacyjne we Wrocławiu 14 maja w Klubu Kawiarni Recepcja. A za godzinę powiem o nowym programie pożyczkowym Samorządu Województwa.
5: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: Na zachodzie chłodno, a na wschodzie ciepło. Pogoda jest podzielona, ale wkrótce ma się wyrównać. W weekend mają być nawet 22 stopnie, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
7: Pod koniec tygodnia prawdopodobnie na weekend znowu się zrobi cieplej, ale prognoza o takim dalszym horyzoncie czasowym na pierwszą połowę przyszłego tygodnia raczej ukierunkowują się w stronę ochłodzenia i sporej ilości przelotnych opadów deszczu.
6: A na to czekamy, bo jest susza hydrologiczna i wody bardzo brakuje. Katie McNally będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Rzymie. To będzie ich trzecie spotkanie. Polka wygrała oba wcześniejsze. 170 tysięcy osób chce wykupić tanie linie lotnicze Spirit Airlines. Odpowiedzieli na apel TikTokera Huntera Petersona. Linie ogłosiły bankructwo. Do

0: Stąd zebrano ponad 132 miliony dolarów, a potrzeba, uwaga, 1 750 000 000.
1: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Na zegarach 10, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już podkręcamy tempo. Bibi Rexha i Faithless, czyli wspomnienie klasyka w nowoczesnym wydaniu. New Religion, dobrze, że jesteście.

Car, Matt Kay, Sweet Nothings w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. 16 minut po 10. No fajna jest ta nuta, fajna. A ja mam dla was piękne newsy z ogrodu zoologicznego w Wawce. Alpaka przyszła na świat! Rodzice Guanita i Tofik są bardzo dumni. Widać zresztą w sieci, że chodzą dumni, no jak ten paw. Ale jest inny case jeszcze do poruszenia tutaj, no bo ta piękna mała alpaka nie ma jeszcze imienia. No i wiemy, bo tutaj czytam informację, że to imię ma się zaczynać na literę S. Każdy może zaproponować coś od siebie. No i ja podrzucam pomysł. Szybka kasa. Ta zawsze daje uśmiech. A jak potrzebujecie hajsu, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje.

0: Sony Fodera Crystal i My Lovin w Melo Radio. 27 minut po 10. Sony Fodera, tylko przypomnę, na Sunrise Festival się widzimy z tym gentlemanem, także będzie grubo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się Felix Jen, Sophie Lee's Backstory, to w jednym numerze. Ready for your love? Mam nadzieję, że wy jesteście gotowi.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

emocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
10: No...
9: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
10: No dobra, a ty co będziesz robić?
9: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
11: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych

Cyril, Still Into You. I'm still into you. 7 dzień maja, ladies and gentlemen, 18 minut do godziny 11. I powiem wam szczerze, ja się dzisiaj trochę nie wyspałem i tak myślę sobie, ale by było fajnie być gdzieś na wakacjach i w ogóle tego i tak dalej. Dobra, zróbmy sobie taki dzień narzekania trochę, bo jutro jest piątek, możemy trochę sobie wyluzować, wychillować. Gdzie byście teraz chcieli być i dlaczego? WhatsApp Meloradia, zapraszam do nagrywania głosówek. Za największy absurd na tej planecie proponuję coś z Melomerczu. Może nawet uda się wynegocjować skiety. Gdzie teraz chcielibyście być i dlaczego? WhatsApp Meloradia. Nagrywajcie głosówki, a WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Modelki wodarskie, lubię cię jak lato w Meloradio. Przed momentem pytałem, gdzie chcielibyście być, żebyśmy trochę ponarzekali. Proszę bardzo.
1: Ja to bym chyba teraz chciał być najbardziej w Częstochowie, na Jasnej Górze, bo u mnie na budowie z wykonawcami się takie cuda dzieją, że chyba z tym na górze się nie dogadaliśmy.
0: Czasami się tak zdarza. A tutaj co mamy?
2: To bym chciał sobie zrobić tripa po miastach na literę S. San Diego, San Sebastian, Sandomierz.
3: No, ja jeszcze bym Sosnowiec dodał.
0: No, stary, oczywiście, że tak. A wy gdzie chcielibyście być? Dawajcie znać na WhatsAppie Meloradio, znajdziecie go na meloradio.pl.
4: A już o 11:00 zagramy.
0: Ray, David Guetta, Hype Tone i Where is My Husband? El Redaktore, a co w newsach?
3: A w newsach będzie m.in. umowa Mercosur i nasz mózg.
0: Aha,
3: ale osobno.
0: A, dobra, okej. Okay.

0: Reklama. Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej.

0: swoje możliwości na oszczędności, wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
8: Jest światełko w tunelu. Są takie prognozy pogody, które pokazują dla naszego miasta po południu niewielkie przejaśnienia. Oby się udało. Na razie mamy chmury, wieczorem też ma z powrotem zrobić się pochmurnie, a w nocy przyjdzie przelotny deszcz. Na termometrach dziś maksymalnie 15 stopni, to po południu. Wieczorem ochłodzi się do okolic 10 stopni.
7: Są newsy Meloradia Wrocław.
8: Dawid Filipowski, zapraszam. 30 milionów złotych na bezpieczeństwo i odporność firm. Dolny Śląsk uruchamia nowy program pożyczkowy. Przedsiębiorstwa z całego regionu będą mogły wziąć kredyty do kwoty 4 milionów złotych na preferencyjnych warunkach. Mówi Paweł Gancarz, marszałek Dolnego Śląska.
9: Na różne cele. Cele związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa na chociażby zagrożenia związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, z dostawami energii.
8: Na spłatę pożyczek firmy będą miały nawet 7 lat, a 90% zakładów na Dolnym Śląsku planuje utrzymać lub zwiększyć zatrudnienie. Wynika z badania przeprowadzonego przez jedną z agencji rekrutacyjnych. Wzięli w nim udział menedżerowie firm zajmujących się półprzewodnikami, elektromobilnością i produkcją maszyn. 110 wrocławskich instytucji natomiast weźmie udział w Nocy Muzeów. Przygotują w sumie 150 wydarzeń specjalnych. A za godzinę będą dobre informacje dla szukających mieszkań we Wrocławiu.
10: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
11: Policjanci przeprowadzili akcję przeciwko pedofilom, zatrzymali 123 osoby i zabezpieczyli ponad 300 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. To efekt działań Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 95 osób zatrzymanych usłyszało zarzuty, a 47 z nich decyzją sądu trafiło do aresztu. Umowa Mercosur zaskarżona. Polski rząd przyjął wniosek o skierowanie tej umowy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Robimy to w interesie polskich konsumentów, rolników.
11: Umowie Mercosur sprzeciwiły się również m.in. Francja, Austria i Irlandia. Mózg nie tylko odbiera bodźce, ale też je przewiduje i tworzy, dlatego w wirtualnej rzeczywistości możemy odczuwać dotyk, mimo że fizycznie nic ani nikt nas nie dotyka. Zjawisko to bada dr Artur Pilaciński z Uniwersytetu w Bochum.
10: Stary, ja mam VR-y u siebie w domu i grałem sobie... Zresztą czekaj, zaraz ci powiem.
13: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
10: Stary, wyścigi jak gram na tych VR-ach, nie? Jak słońce pada, że jest wyobrażenie, że na plecy ja czuję gorąc. To jest niesamowite.
11: I mówię prawdę.
10: To było, to było.

0: Gibbs, Dope House i For Money, Win w Meloradio. 14 minut po 11. Dzisiaj trochę narzekamy tak przed piątkiem i pytam, gdzie byście chcieli być? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia w formie głosówek, no to opowiadajcie.
1: W pracy. Jestem kierowcą autobusu wycieczkowego i u mnie każda trasa to jest nowa przygoda. Niezapomniane historie i wrażenia.
0: Ktoś tu się o premię stara? Tak mi się wydaje. No, a u ciebie?
2: Ja wraz z mężem chcielibyśmy być już na Sunrise, ponieważ nasza ukochana muzyka elektroniczna nas odpręża i na Sunrise Festival odpoczywamy. Pozdrawiamy.
0: To brzmi jak plan. Skoro mowa o Sunrise, to po 18:00 polecam słuchać Melo.
3: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Vintage Culture, Gaps i Lost w Melo Radio. 26 minut po 11. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze znajdzie się chwila na to, żeby, no, poczuć klimat Sunrise Festival, no bo będzie Gordo, Renny, Cony Walt i Loco Loco. Oprócz tego też Years and Years i Tove Lo. Dobroci muzyczne tylko tutaj.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na polach osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu. Yeah, mój

0: mojej Biedronce.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra. A ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.

Years and Years to Low Desire. 19 minut do godziny 12, podkręcamy tempo. A propos Years and Years, to muszę wam powiedzieć, że miałem ten wielki zaszczyt i ogromne szczęście zobaczyć show Olgiego Aleksandra podczas Openera, to chyba było w 2022 roku. I facet jest takim wulkanem energii, że to jest dla mnie niepojęta rzecz, tak więc jak będziecie mieli okazję, to serdecznie polecam jego show. A jeżeli brakuje wam kasy na inne show, no to spoko, macie od tego szybką kasę, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcji, wbijacie, piszecie na co chcecie to wydać, my potem do was odzwaniamy, no i ciach, i to tyle. Two ships in the night.

0: Przed momentem słuchacz Radek napisał na WhatsAppie Meloradia: fajna to nowa Meduza. No i odpisałem. I nie razi prądem. Także same pulsy jakby. Meduza, don't wanna go home.
1: Ale ty wiesz, że Meduza nie razi prądem, tylko parzy.
0: No to nie parzy. No i jakby... Co w newsach?
1: Ostrzeżenie przed burzą, to może porazić prądem.
0: Okej, okay, ostrzeżenie przed meduzami też będzie. Uważajcie na siebie.
2: A już o 12 zagramy.
0: Felix Jen Cascada, Boy You Turn Me. Ty masz rację, bo węgorz razi prądem.
1: No, ten elektryczny,
0: nie,
1: tak.
0: Zawsze byłem słaby z geografii.
1: Chyba biologii.
0: No mówię właśnie.

0: kwietniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na Biedronka. Biedronka.
3: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. O reklamie.
4: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
5: Ogrodnicy i rolnicy się cieszą, bo popadało, a teraz coś dla tych, którzy nie lubią chmur i czekają na słońce. Wróci nad nasze miasto w niedzielę. Jutro będzie pochmurnie, na termometrach maksymalnie 15 stopni. W sobotę też pochmurnie i 18 stopni, a w niedzielę razem ze słońcem przyjdzie ocieplenie do 22 stopni. Nocami poniżej dyszki.
4: Są newsy Meloradia Wrocław.
5: Dawid Filipowski, zapraszam. W kwietniu ceny mieszkań na rynku wtórnym we Wrocławiu spadły o 4% w stosunku do marca, a w ujęciu rocznym za własne M zapłacimy teraz o około 5% mniej niż rok temu. Wynika z analizy portalu gethome.pl. Obecnie na metr kwadratowy trzeba liczyć średnio około 13,5 tysiąca złotych. 102 miliony złotych natomiast polskie linie kolejowe zainwestują w remont magistrali podsudeckiej. Dzięki temu o około 10 minut skróci się przejazd między Kamieńcem Ząbkowickim a Dzierżoniowem. Roboty ruszą w sierpniu. A już teraz rusza program Bardzo Młoda Kultura. Jego operatorem został Ośrodek Postaw Twórczych Zamek we Wrocławskiej Leśnicy. Mówi jego dyrektor Paweł Kamiński.
6: Nam zależy na tym, żeby młodzież wciągać do gry. Nie mówimy im odłóżcie smartfony, ale zapraszamy do współpracy i podzielcie się tym, co robicie fajnego i zróbmy coś razem.
5: Nabór rozpocznie się 1 czerwca.
7: Minuta do 12 to są newsy Meloradia. Marcin Sikora.
8: Karol Nawrocki chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prezydent zdecydował o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. IMGW ostrzega przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Wydało alerty dla województw lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Obowiązują od dziś od 14 do jutra do 4 rano. Eksperci ostrzegają przed wykorzystywaniem powszechnie dostępnych modeli sztucznej inteligencji przez lekarzy. Niektóre szpitale blokują dostęp do konkretnych stron internetowych i aplikacji, inne w ogóle odcinają sieci od internetu. Obawy są uzasadnione, potwierdza Piotr Konieczny z Niebezpiecznika.
9: Mieliśmy już takie sytuacje, kiedy do danych przetwarzanych przez szpitale uzyskiwały dostęp grupy przestępcze.
8: Według ekspertów Ministerstwo Zdrowia powinno opracować zasady bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z AI.
10: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Na zegarach 12, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, a że mamy co, no to nawet się chwalimy. Felix Jen, Kaskada, Boy You Turn Me. Od tego zaczynamy.

Anyma, Georgie, Beautiful w Melo Radio i to jest prawdziwe piękne. No a dzisiaj, uwaga, 7 dzień maja, Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa. No i my też świętujemy zwycięstwo, no bo wygraliśmy. Jutro jest piątek, piąteczek, piątunio, jesteśmy po majówce i udało się po tej majówce dotrwać do weekendu, gdzie na termometrach możemy zobaczyć w okolicach 22 stopni. Oby tak było. Ja przede wszystkim życzę tego, co Laurent Wolf w ten weekend, czyli no stress, wy się niczym nie stresujcie, miejcie odpalone melo i będzie dobrze.

0: Alok, Kality, Typing to Me, tak, podkręcamy tempo. No, nutka, która bardzo dobrze wpływa na krążenie, bo można się przy niej poruszać, nutka, która dobrze wpływa na samopoczucie, generalnie to jest takie panaceum muzyczne. I będzie kolejne, Another i Talk to You, gadam do was od rana i bardzo się z tego powodu cieszę, to jeszcze wam pogram coś fajnego.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
10: Doskonale. Kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
16: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
17: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczki.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal Azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków Hakao, puszystych bułeczek Bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
21: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl.
0: To się opłaca.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
23: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
24: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
25: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

Filipek na Alcermich i niech się kręci. No niech się kręci ten czas jeszcze szybciej, bo my czekamy na Sunrise Festival. Ladies and gentlemen, 31 lipca ruszamy do Kołobrzegu na Podczele. Będziemy bawić się tam cudownie. Będą fantastyczne gwiazdy, 6 scen, a odnośnie tych gwiazd to wam powiem szczerze, ja to się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, jak sobie na scenie radzi James Hype, bo to jest facet, który generalnie uchodzi trochę za hybrydę introwertyka z ekstrawertykiem, ale kiedy tylko pojawia się chłop za konsoletą, to robi takie cuda, że to się nawet filozofom i fizjologom myśli. Także jestem mega ciekawy. Trzymam za niego kciuki i trzymam też kciuki za was, bo bilety na Sunrise Festival są do zdobycia w Melo. U Olka PHP po 18 słyszałem, że jest

0: Afrojack, Sia i David Guetta, Awake Tonight. A wysłuchacie Meloradia. Tę nutę muszę wam powiedzieć, że uwielbiam i katuję ją bez przerwy na swojej playce, ale to tak prywatnie. A tym, co zawodowo się zajmiemy za chwilę, to będą newsy Meloradia, na które już serdecznie zapraszam.
1: A już od 13 zagramy
0: Taylor Swift, Eli Oaks i Opolite. No to tak, newsy Meloradia, minutę przed 13, a to gramy punktualnie o 13, to już możecie robić głośniej.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
5: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski Olewnik, opakowanie 200 gramów, 3,99. Z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy

0: Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Porek.

0: 97,8 FM.
1: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Ceny maksymalne paliw jutro pójdą nieco w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a diesla 7,17. Trzeci dzień służby walczą z gigantycznym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Nadzieję na zwycięstwo nad żywiołem dał dzisiejszy deszcz. Walka toczy się z lądu i powietrza, mówi pan Dawid, pilot z bazy antypożarowej w Radawcu.
3: Czas jest najważniejszy, czas do lotu, więc w trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać. Zdarzyło mi się, że wykonałem 50 zrzutów.
2: Jak informują służby, większość pożaru jest już opanowana. Brakuje kierowców autobusów w Polsce. W tym zawodzie można zarobić średnio 7 tysięcy złotych brutto.
1: Ula, mam jedno pytanko.
2: Słucham,
1: do ciebie.
2: Tak?
1: Bo ty lubisz seriale, prawda?
2: No bardzo, oczywiście.
1: Słuchaj, bo ja powiem ci, że najbardziej na świecie lubię, kiedy to my piszemy własny scenariusz naszego serialu.
2: O, jak ładnie powiedziane.
1: Prawda?
2: No.
1: I powiem ci, ten serial, on za chwilę będzie miał kolejny sezon.
2: Ojej, a o co chodzi?
1: Odwróć się.
2: Nie!
4: Miłość mojego życia.
2: Nie.
4: Czy zostaniesz moją żoną?
2: Nie, po prostu nie. Po prostu nie. Znaczy tak.
1: Powiedziała tak.
4: Tak.
1: Brawo.
4: Tak czy nie?
2: Tak.
4: Sprawdzamy.
1: Słuchajcie, to co się dzieje. Na spokojnie, słuchajcie to co się dzieje. Tomek przed momentem klęknął, poprosił o rękę Uli. Będziecie mogli to wszystko zobaczyć na socialach Meloradia. Jak pięknie jest! Brawo! Są emocje. Zaraz to wszystko zobaczycie. Słuchajcie, niedługo wam to wszystko pokażemy. Teraz wam oddaję muzę, ale wierzcie mi na słowo, wszyscy... Wszyscy są w niesamowitych emocjach. No i gratulujemy, bo to coś pięknego.
0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku.

Kashmir, Jason Ross, Brina Grace i Ultra Love w Meloradio. 16 minut po godzinie 13, podkręcamy tempo i mam nadzieję, że już szykujecie się na Sylwestra, no bo sylwestrowy Melo Festivaland, wiecie o co chodzi. Słuchajcie, 31 grudnia, wy już część line-upu znacie, ale ja mam kolejne informacje, no bo na Festivalandzie pojawi się, uwaga, Quintino, facet, który w wieku 18 lat został odkryty przez innego DJ-a, producenta i powiedział: mordo, rób tak dalej. Będzie też oczywiście nasz ukochany Skytech, także czekamy, szanowny panie. No i też, uwaga, duet, który, no, pokochaliśmy. Lucas and Steve, nie mogę się doczekać, wysłuchajcie uważnie Melo, bo tylko tutaj możecie zdobyć bilety na tej imprezę. A my gramy ich, perfect.

0: Andy Dust, Caris i Sokuria w Melo Radio. Jeżeli narzekacie na pogodę, to tylko daje znać, że w takiej Islandii na przykład to spadł śnieg, a u nas śniegu nie ma i całe szczęście. A w tej godzinie pojawi się Smolasty i Trips Duże Oczy. Na Duże Oczy podobno można bardzo dużo rzeczy załatwić, no.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Reklama.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No.
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
11: Kaufland jest fresh, fresh.
12: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na polach osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
14: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków Hakao, puszystych bułeczek Bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashaimase.
15: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
0: Castorama.
20: Teoria
0: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
20: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: taka rybka, tak? Aleksander Pych, szanowni państwo.
1: Zjadłem torta, cukier.
0: Erotyta. O, stało. A propos torta.
1: No właśnie.
0: Mamy do pogadania. Smolasty, Trypsi, Duże Oczy. To jest Melo Radio i tak podkręcamy tempo. Stary, ale się działo.
1: No właśnie, działo się dużo, my wszystko obserwowaliśmy, to co się dzieje. No nasza Ula kochana powiedziała tak.
0: Dokładnie, były piękne zaręczyny. Tomek klęknął.
1: Dokładnie.
0: Chociaż najpierw Ula powiedziała nie.
1: Oj dobra, liczy się to, co jakie jest ostatnie słowo, tak?
0: Dokładnie, ale my jako serdeczni kumple Uli.
1: Tak, bo Ula jest dalej w szoku. I my dokładnie stwierdziliśmy, że serwis przed 14 zrobimy my.
0: Dokładnie.
1: Więc ogólnie nic się nie dowiecie, nie, ale no, będzie śmiesznie.
0: Ula obiecała, że nam to napisze, więc jest szansa. Co, prawda, okay. Co prawda...
1: Ale my to przeczytamy, więc nie ma szans.
0: Nie ma fal. Generalnie będzie fajnie. Bibi Rexa, Faithless New Religion, gramy tu już teraz. A można głosować na to, tak?
1: Tak, na meloradio.pl.
0: Dzięki.

0: Dub Dogs i How Does It Feel? To jest Melo Radio. Co się stało, Iga?
1: Pomyliły mi się dziurki.
0: Dziurki ci się pomyliły.
2: To niedobrze o 14.
0: Zdecydowanie. Uwaga. Czy teraz działa?
1: Chwila prawdy? A, też nie.
0: No i Iga Dudziuk już za chwilę w Melo Radio.
2: Tak, serwis też nie zadziała, bo przypomnę, robimy go z Adrianem.
0: Super.
2: Będzie fajnie.
3: A już o 14 zagramy.
1: Yay, good boys, Daya, Albi, hide away.
0: Iga, wierzysz w to, że na tym świecie są good boys, tak?
1: Tak, ale tylko bad boye, pamiętaj.
0: A, czyli jedna, okej. Okay. No to
2: czyli są, ale nie ma. Mhm.
0: Tak, aczkolwiek nie. Przepraszam, bo muszę odkasznąć.
1: Proszę.
3: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
4: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Klaczyk, zapraszam.
3: N to muzyka, której

0: Wzmacniamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V. Jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Getty na sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Widziałaś?

0: 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
10: Dzień dobry panowie, co wy tutaj robicie?
11: Ula jest dalej w szoku, bo powiedziała tak godzinę temu.
12: No były zaręczyny.
11: Dokładnie, były zaręczyny i ona nie jest w stanie prowadzić teraz serwisu, bo jest za bardzo rozemocjonowana.
12: No dlatego my postanowiliśmy z Olkiem, że przeczytamy ten serwis.
11: Dobra, to co robimy?
12: Zaczynasz? Ty zaczynasz.
10: Aleksander Pych, Adrian Nowak na mikrofonach, bez sensu.
11: Ale bez sensu, dokładnie. Dawaj. Robert Lewandowski nie kończy reprezentacyjnej kariery.
12: Takie informacje docierają z Polskiego Związku Piłki Nożnej.
11: A mówi to nam prezes PZPN, Cezary Kulesza.
12: Dawaj.
13: Nie! Dobrze się czuję, że będzie grał na naszej reprezentacji. Ja jestem dobrej myśli.
11: Też jesteśmy dobrej myśli. Lewandowski jest rekordzistą pod względem rozegranych meczów w barwach reprezentacji Polski i jej najlepszym strzelcem.
12: Zagrał w 165 takich meczach, w których strzelił 89 goli.
11: A policjanci z Gdańska złapali poszukiwanego listem gończym mężczyznę.
12: Był na kole widokowym.
11: A kiedy przyjechał na to koło patrol, oto stał na szczycie konstrukcji i wykonywał prace wysokościowe.
12: Z koła widokowego mężczyzna trafił prosto za kratki.
11: A kolejne pokolenie koników polskich przyszło na świat w Roztoczańskim Parku Narodowym. Nie wiedziałem, że taki istnieje. Patrzek się edukuje.
12: Czekaj, bo mam trudne do przeczytania. W dziko żyjącym stadzie urodziło się 6 źrebiąt.
11: I to jest piękne zdanie na koniec.
10: Chłopcy, bardzo ładnie to zrobiliście.
11: Ale Ula będzie za godzinę, nie musicie się obawiać.
12: No.
14: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: No dzień dobry, czwartek, dobrze zacząć tak klękając, słuchajcie. Tego zdania jest Tomek, który oświadczył się naszej Uli Harciarek. Wielkie brawa.
2: Brawo! Rozwiesza. Brawo Tomek!
1: I tak się składa, że jest już post na Instagramie.
2: Tak, możecie to wszystko zobaczyć. No to co, Madi, już idziemy, nie?
3: Tak.
2: Dzisiaj ja wrócę o 18.
3: Ja już dzisiaj nie wrócę, ale kocham was.
2: Ale Ula wróci.
3: No Ula wróci!
1: No to co, zaczynamy. Good Boys na dobry początek 14.

Alan Walker, Fire w Meloradiu. Galaxy, to teraz tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie, a za moment zajrzymy do Katowic, bo tam się wydarzyła rzecz niezwykła. No może nie tak niezwykła jak to, że nasza serwisantka Ula Harciarek jest narzeczoną, ale nadal robi wrażenie. To za moment.

Ania Dąbrowska. Nieprawda w Meloradiu. Tak się podkręcał nas tempo. 12 minut po 14. Jak coś, to nie ja, to nowe kosiarki z Katowic. Dokładnie tak, Katowice zainwestowały w ekologiczne kosiarki. Owce będą zjadać trawę i tym samym pozbywać się chwastów. Jak szło to powiedzenie? Kosiarka syta i owca cała? No jakoś tak. Save my love, Kygo, Khalid. To teraz Take Me Away? To za moment.

0: jest klimat Four Strings w Meloradiu. Kizownik, znany raper i prekursor kizownictwa, oceniał ostatnio cover Pawła Domagały. Kojarzycie tego pana? Aktor oraz piosenkarz miał taką piosenkę Weź się przytul, weź tu ze mną chodź. Nagrał cover numeru Kizo, Disney, posłuchajmy, i Kizo ocenił.
1: Ona mi ufa, daje mi rękę, wszystko zamienia w bajeczne, niech trwa jeszcze, hotelowa doma w apartamencie.
2: No i 1 do 10, tak.
3: To daje 11, naprawdę, aż bym się chciał się zatracić w tym, co najlepsze.
0: No przepiękna piosenka, przepiękny cover i przede wszystkim przepiękna reakcja. Jakby Kizo mi powiedział takie słowa, to ja mogę

0: Ja bym tak mogła bez przerwy. Sweet Nothings w Meloradiu. Jeśli chcecie, aby wasz związek przetrwał, to unikajcie pewnych dwóch zdań. Jakich? O tym jeszcze wam powiem w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: a wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

David Guetta, ale są Madison Love w Meloradiu. Dwa zdania, które niszczą związek. Jakieś mądre głowy, które sprawdziły, co sprawia, że związek traci, a może nawet się zakończyć w nieprzyjemny sposób. I nie chodzi wcale o zdrady, ani o jakieś wielkie dramy. Chodzi o dwa zdania, które wypowiadamy w dużych emocjach do siebie nawzajem. Bo ty zawsze, ewentualnie, bo ty nigdy. Amatorzy, chyba nie znają zdania, domyśl się.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. Body Talk to nowość. Myślę, że każdy z nas chociaż raz w życiu widział zmierzch.
1: A ja nie widziałam, wiesz?
0: No wiesz co?
1: Naprawdę nie.
0: Dobra, ja też nie.
1: Ale... No ale co, dąbeli, wiesz?
0: Dąbeli, oczywiście.
1: No, tak,
0: będzie
1: tak,
0: błyszczał na pewno.
1: I będzie o tym w newsach.
2: A już o 15:00 zagramy!
0: Hey, Sanford. I tak wam zagramy punktualnie o 15:00, kiedy inni będą gadać.
2: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Reklama.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów, tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brico Marché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra, tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Meloradio.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.

0: tam klatka transportowa, podobna do tych, w których trzymane są młode niedźwiedzie himalajskie i malajskie na fermach żółci. Można do niej wejść, żeby wyobrazić sobie, co czują krzywdzone zwierzęta. Kończymy jednak czymś pozytywnym. W sobotę w klubie wędrówki wystąpi pan Lee, czyli czeka was komediowy spektakl iluzji, w którym magia miesza się z absurdem, a widzowie grają kluczową rolę.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Zbliża się 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
3: Jest kolejny wniosek Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Prokuratura chce postawić mu 2 zarzuty skarbowe. Według śledczych były prezes Orlenu nie wykazał w deklaracji podatkowej 3 milionów złotych przychodu. Bądźcie ostrożni w lesie, bo zagrożenie pożarowe jest wysokie, mówi Janusz Witkowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
4: Na dnie tego lasu gromadzi się bardzo duża ilość tych materiałów łatwopalnych, gałęzie, ściółki, mchy, trawy.
3: Leśnicy apelują też, by w czasie spaceru w lesie być czujnym. No i jeszcze serialowy news. Mroczna materia wraca z drugim sezonem. To serial, który kręci się wokół fizyka, który zostaje porwany do alternatywnej rzeczywistości. Premiera pod koniec sierpnia.
2: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, a w tej godzinie, jak co czwartek, daj łyka. Dzisiaj będzie prozdrowotnie, ale jest to moja jedyna, bardzo duża podpowiedź. Iga Dudziuk, cześć!

Najpierw Stevie Wonder, potem Coolio, a teraz Lost Capital. Gangsta's Paradise, Meloradio, tak podkręcamy tempo. Moi kochani, proszę iść na przerwę długą i zjeść porządny posiłek co najmniej godzinę. Tak, drodzy szefowie? Bo 15 minut to jest stanowczo za mało, a chyba nie chcecie, aby wasi pracownicy byli chorzy i niezadowoleni. Szybkie jedzenie fatalnie wpływa na jelita i tak w ogóle to jedzenie, nie wiem czy wiecie, ale powinno się popijać. No to dobrze się składa, bo za moment daj łyka w Meloradiu. Loco Loco Gordo, to teraz...

0: Dzięki, Łukasz, za tę piosenkę. Womanizer, Britney Spears, Meloradio.
1: Daj łyka w Meloradio.
0: To jest ten moment, to jest ta chwila. Jak co czwartek my pijemy, a wy zgadujecie, co to takiego. Do wygrania dzisiaj torba od Meloradia. To może czyni moja wydawczynia honory? Lejemy. Uwaga. Ja teraz wezmę łyka. Zasady są bardzo proste. Ja piję, wy zgadujecie, nie krzyw się, tak, Karolina? Tekstówki i głosówki przyjmę ochoczo. Biorę łyka. Jezus Maria! Nie wiem nawet, jakie to jest w smaku. Smakuje jak spirytus, słodki, ale też jakiś w ogóle niby zdrowy. Wow! Wow! To nie jest spirytus jak coś, tylko tak smakuje. Przepraszam, ale chodzi o to, że to jest takie jakieś lepko, słodkie, zdrowe. Nie będę się pogrążać.
1: Daj łyka w Meloradiu.
0: Obejmuję noce. Jonathan, PZ Liwka w Meloradiu. Poniosło mnie, ponieważ jest to bardzo niesmaczne. Jeżeli wiecie, co to takiego, to wbijajcie na meloradio.pl głosówki lub tekstówki.

0: Anima. Jodzi w Meloradiu. Trwa zabawa Tajłyka. My pijemy, wy zgadujecie. Były trzy podpowiedzi, posłuchajmy.
1: Wow, wow.
0: Lepko, słodkie. Ja wiem, że prawdopodobnie wam to nic nie dało, bo wasze odpowiedzi to między innymi syrop na kaszel, kwas chlebowy, krople żołądkowe albo ocet. Moim zdaniem ocet był najbliżej, chociaż tak naprawdę nie, ale w smaku przynajmniej. Chodziło, słuchajcie, o sok z brzozy. Ja nigdy nie piłam czegoś tak niedobrego, przyrzekam wam. Nie polecam soku z brzozy.
2: Daj łyka w Meloradiu. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Flora

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen. Yeah.

0: mojej Biedronce.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 zł. Z kodem rabatowym taniej.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
13: So you face it with a smile. There is no need.

Destination Calabria. Podkręcamy tempo. Czy zdarza wam się zamykać drzwi od sypialni? Ludzie mądrzejsi ode mnie uważają, że to nie jest przypadek, bo ludzie zamykający drzwi od sypialni mają potrzebę taką, żeby być samemu, są introwertyczni, niezależni. Ciekawe, bo dla mojego kota zamykanie drzwi od sypialni oznacza w sumie jedno. Koniec relacji. Ten, kto ma kociaki, ten doskonale o tym wie. Fast Cars, Superstars.

0: Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato w Meloradiu, tak się podkręca tempo u nas we Freakfajcie. Jak lato, to muszą być oczywiście burze.
1: No i będzie deszczowo i o tym powiem w newsach. Powiem gdzie dokładnie, no bo są alerty synoptyków.
0: Czyli wniosek jest prosty, proszę wziąć wolne i zostać w domu.
1: O, bardzo dobrze.
2: A już o 17:00 zagramy
0: All My Life Rehab. Tak, wam zagramy punktualnie 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
1: Wieczorami
0: idę w Melo.
1: Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na polach osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
11: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy. Wyjazd z Brochowa i Bieńkowic możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
15: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
16: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
17: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
16: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
17: A A w środku?
16: Ogromny bagażnik, 604 litry.
17: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
16: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
18: Kia. Movement that inspires.

0: po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Co jest grane we Wrocławiu?
2: Dawid Filipowski, zapraszam. W tym roku w maju we Wrocławiu szykują się dwie imprezy juwenaliowe. Pierwsza już jutro i pojutrze. Na polach osobowickich zagrają Ewelina Lisowska, Malik Montana, modelki Fukaj i zespół Wideo. Drugie juwenalia dopiero 20 i 21 maja. Wtedy pod stadionem Tarczyński Arena wystąpią Guzior, Białas, Lemon, Lor, Happy Sad i Kasia Linz.

0: Radio Wrocław na 97,8 FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
2: Tańsze paliwo przed weekendem. Jutro maksymalnie litr 95 ma kosztować 6,41, a oleju napędowego 7,17. Żołnierz z Elbląga wśród zatrzymanych podczas akcji wymierzonej w pedofilów usłyszał zarzut posiadania i przechowywania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Nie przyznał się do winy. A na koniec Katowice i owce, które będą nieźle zarobione, mają skubać trawę, mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta.
3: Te zwierzęta nie tylko zjadają trawę, ale również naturalnie nawożą teren, w którym pracują, wspierając rozwój roślinności i ograniczając potrzebę stosowania później sztucznych nawozów.
2: Owce do sierpnia mają skosić 60 tysięcy metrów kwadratowych.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie godzina 18, ale dużo się wydarzy w trakcie naszego dzisiejszego programu. Będą wlotki na Sunrise Festival, będzie szybka kasa. Razem z Ulą też pogadamy sobie o tym, co warto w weekend obejrzeć. No i w playliście też jest fajnie. Kygo, Kality, Griffin, Save My Love wam na pewno zagram. Będzie Calvin Harris i Dua Lipa z numerem One Kiss. A zaczynamy od Rumors, to Thomas Gray. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

High of Mela. To Save My Love, a za chwilę pogadamy sobie o tym, co warto sobie obejrzeć w nadchodzący weekend. 1, 2, 3.

0: Alibi, Hella Henderson i Rudimental. Słuchacie Meloradia, 17 minut po 18 na zegarach. No teraz czas, żeby klimat trochę zmienić. No bo w studiu pojawiła się Ula Harciarek, nasza specjalistka od serialów i filmów. Co warto w ten weekend, Ula, obejrzeć?
1: No jest bardzo dużo, słuchajcie, propozycji, ale wybrałam trzy takie moim zdaniem fajne.
0: No to
1: bardzo.
0: Dawaj.
1: No na pierwszy ogień idzie serial Wladimir. To całkiem nowa propozycja. Historia fascynacji pewnym młodym pisarzem, a główną bohaterką jest profesorka w średnim wieku. Naprawdę historia fajnie, bardzo poprowadzona. No i serial do obejrzenia w jeden weekend.
0: No znam takich, którzy nawet 5 sezonów w jeden weekend oglądają. Ula, uwierz w ludzi. Teraz czas na drugą propozycję. No dawaj jakąś kontynuację czegoś, co już kilka sezonów ma.
1: No właśnie. I to jest taki serial, który ma kilka sezonów. Można też obejrzeć w jeden weekend, jak ktoś chce. Królestwo Zwierząt to taka trzymająca w napięciu opowieść o rodzinie gangsterów. No i uwaga na uwagę, zasługuje między innymi babcia, serio.
0: Okej, a coś takiego lżejszego?
1: No to na przykład serial The Studio opowiada o hollywoodzkim studiu filmowym. Dużo absurdalnego humoru i klimatu pod tytułem Branża filmowa to cyrk.
0: Okej, jak ktoś wychodzi z pracy, to mam wrażenie, że każdy może tak powiedzieć, moja branża to cyrk. Ale Ula, ja mam dla ciebie serial do polecenia. Dzień, który zmienił moje życie. No bo dzisiaj to dla ciebie. Ula z pierścionkiem na palcu. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak te zaręczyny w radiu wyglądały, to wbijajcie na Instagrama Meloradia i dalej się ręce trzęsą.
1: Tak,
0: gęsią skórkę dalej masz.
1: Pod wrażeniem. Oj, tak.
0: To zapraszamy, żeby ludzie to na Instagramie Meloradia obejrzeli. Warto.

0: I need you. Nowość zza naszej zachodniej granicy. Konkretniej z Niemiec, powiew świeżości na playliście. To Bunt w Meloradiu. Młody chłopak, a już taki zdolny i takiego sztosa na koncie ma. 28 minut po 18. Pychu z tej strony, siemano, słuchacie Meloradia. No a dziś mamy dzień hasła, więc zaraz sprawdzimy, jakie hasła są najbardziej w Polsce popularne, no i zarazem najbardziej niebezpieczne.
1: Meloradio. Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
0: Po reklamie.

Lumix i Gabry Ponte to Monster. Słuchacie Meloradia, tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19 na zegarach. A to najpopularniejsze hasła, których używają Polacy. Słuchajcie, dziś mamy dzień hasła, więc zerknąłem na taki ranking. No i na miejscu trzecim tych najpopularniejszych jest ciąg cyfr od 1 do 8. Na drugim krótszy ciąg, ale też taki sam cyfrowy od 1 do 6. No a na pierwszym miejscu, to mnie zdziwiło, to hasło to admin. No takich do kont bankowych czy innych poważnych rzeczy nie używajcie, ale przyznajcie, są takie hasła, które warto, żeby były akurat proste, zrozumiałe i takie do zapamiętania. No na przykład, kiedy widzisz telefon od przyjaciółki, która jest na pierwszej randce i wiesz, że to hasło to po to, żeby ją ratować, bo jest naprawdę źle. Meduza i Henry Camomile. Teraz będzie naprawdę dobrze. To Don't Wanna Go Home. Nowość na antenie Meloradia.

0: Wersow o północy. Tak, gramy jeszcze przed godziną 19, a do północy jeszcze trochę czasu zostało. Konkretnie 6 minut, 20 sekund i 5 godzin. A mniej czasu, bo 7 minut zostało do godziny 19. Ta już za moment, a po 19 gramy i to bardzo mocno.
1: A już o 19 zagramy
0: Haven i Caitlin Aragon. Będzie I Run. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 19, a zagram go punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki.

0: profile, baseny i wiele więcej. Empik.
1: Lecimy, moc okazji, tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.

0: 97,8 FM.
1: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Idę w melo. Na zegarach już punktualnie 19. Mam dla was coś w tej godzinie, a konkretniej dla fanów szybkich samochodów, no i dobrych bitów w nich, Gibbs i Vin. Ten numer zagram wam za kilka chwil. Wcześniej będzie Tovlo i Today 4, a już teraz zaczynamy od Haven i Caitlin Aragon i numeru I Run. To na początek. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

wiedziałem, że trochę szybciej zaczęliście jechać, kiedy ten numer zaczął grać. No tylko zgodnie z ograniczeniami. Ja mandatów płacił nie będę. Ale dobra, no może nawet będę. Jeżeli macie jakiś mandat do opłacenia i zgłosiliście się po szybką kasę, no to odbierajcie telefon. Albo z jakąkolwiek inną sprawą, za chwilę z szybką kasą będę do was dzwonił.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Radio.
1: Być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Co robiliście, jak mieliście 21 lat? Ten gość na przykład już zdążył mieć współpracę z Martinem Garrixem. Zremiksował też numer Calvina Harrisa. No i wszedł na szczyt 30 Meloradia. Thomas Gray i jego Rumors to wasz ulubiony kawałek.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.

0: Reklama.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Ej, ale co się działo?
3: Cały czas tłukło.
4: Ale gdzie tłukło?
3: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
2: Ale jak to brzmiało? No i?
3: Ani spać, ani się położyć.
5: No jak co? Wstawać!
6: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
2: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
7: Waldek,
2: Marcin
6: i Daria.
7: I to nie było. Tylko pum, pum, pum.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97 i 8 FM.
1: Witam w kontynuacji programu Miasto Młodości. W ostatnim odcinku Miasta Młodości rozmawialiśmy z młodymi twórcami filmowymi. Julią Smoleń, reżyserką, Martą Kamińską, producentką oraz z Szymonem Jarząbkiem, operatorem filmowym. Młodzi twórcy opowiedzieli nam o tym, jak stworzyć film. Niedawno zrealizowali etiudę pod tytułem Moja Europa tonie. Ponieważ działają bardzo niezależnie, środki na jej realizację udało im się zebrać dzięki stronie zrzutka.pl, gdzie uzbierali 13 200 zł. Goście opowiedzieli o swoich motywacjach, dlaczego właściwie zaczęli robić kino. Podzielili się z nami praktycznymi elementami, jak zacząć realizować film, na przykład zdobyć fundusze lub ekipę filmową. W rozmowie usłyszeliśmy także o pierwszym dniu zdjęciowym, wątpliwościach i przeciwnościach w trakcie pracy oraz o tym, jakie są właściwie najlepsze decyzje podejmowane w trakcie produkcji. Zapraszam na kolejną część rozmowy, którą kontynuujemy od tematu uwierzenia w projekt i wsparcia ze strony innych osób oraz od tego, jak właściwie wygląda praca operatora filmowego na planie. Zapraszam, Natalia Ryba.
2: I to byli tylko bliscy dalsi znajomi, którzy zgodzili się pracować, po prostu zainwestować w 5 dni w film. To byli też ludzie z branży, którzy pracują przy dużych produkcjach, przy takich miejscach, że dzwonienie do nich było w pewien sposób wyzwaniem i z pytaniem, czy zrobisz to za śmieszną stawkę. Może nie powinienem tak mówić, ale po prostu, czy zrobisz przysługę, czy podoba ci się to i chcesz mi zaufać, że pomożesz mi zrobić ten obraz. I zdarzyło się parę takich osób, które po prostu przyjechały do nas z czystej wiary w ten film. Myślę, że tak wygląda moja praca, bo potem zostawiam to każdej osobie i każda osoba musi wiedzieć, co musi zrobić na planie, co ma w zakresie obowiązków. I każdy zajmuje się tym obrazem. Tym obrazem, który potem widzimy na podglądzie i będzie potem widoczny, mam nadzieję, na srebrnym materiale w kinie.
3: A skąd ty na przykład wiedziałaś, że scenariusz jest kompletny? Że go skończyłaś?
4: Mhm. Akurat wyjątkowo przy tym scenariuszu ja nie miałam aż tak dużo scenariuszowych wersji i wynika to dlatego, że po raz pierwszy bardzo szczegółowo się przygotowywałam, zanim ja w ogóle zaczęłam pisać. To znaczy, tak jak rozmawiamy o tym, jak się wchodzi na plan, to trochę podobnie ze scenariuszem. Ja nie pracuję w taki sposób, że siadam i piszę pierwsza scena, druga scena i lecę z historią, tylko bardzo często wychodzę od bohatera, więc tak też było w tym przypadku. Wybudowałam sobie główną bohaterkę, Martę, i dookoła Marty budowałam ten świat. Budowałam jej partnera, budowałam jej przyjaciół, potem jej dzieciństwo, jej przyszłość, tak bardzo delikatnie zarysowałam. Potem szukałam tematu, więc to też jest bardzo żmudny proces, nie? Budowanie tego świata. I dopiero na końcu pisałam sobie fabułę, scena po scenie, też jeszcze nie na scenariuszu. I dopiero potem wszystko na scenariuszu, potem dialogi, potem koniec, więc praca nad tą pierwszą wersją trwała dość długo, chociaż ja pracuję w takim ciągu, także po prostu siedziałam kilka dni i nocy pod rząd i pisałam i tylko tym się wtedy zajmowałam. A potem po tej pierwszej wersji, którą wydaje mi się, że niestety wysłałam i do Marty, i do Szymona, ona nie była zbyt dobra, ale zgodzili się. Tak, zobaczyli coś w tym. To potem to już były, tak wydaje mi się, że dosyć kosmetyczne rzeczy, to znaczy sporo pracowałam nad dialogami i to w taki sposób, że ktoś nawet mógłby tego nie zauważyć, ale dla mnie to była diametralna różnica, mimo tego, że to było jedno słowo ucięte bądź dodane. Z tym końcem się trochę męczyłam. A pytanie było, kiedy wiadomo, że to? Myślę, że w takim momencie, kiedy analizuje się historię i zaczyna się wiedzieć, lepiej od samego bohatera, dlaczego on tak robi. Że zaczęłam czuć bardzo dużą odpowiedzialność za nich, za wszystkich tych ludzi, którzy się znajdują w tej historii. Zaczęłam ich rozumieć, zaczęłam im współczuć, że gdzieś tam ten emocjonalny stosunek do nich bardzo mocno mi się włączył. No ja też jestem taką osobą, że ja bym mogła poprawiać to długo, więc ja wiem, że ja po prostu sama muszę sobie nadać taki trochę stop odgórny, żeby powiedzieć sobie, okej, już jakby pracujmy nad tym. Ale tak jak mówił Szymon, w sensie ta końcówka filmu, ona się kształtowała dosyć długo, więc ja też byłam otwarta na to, że jeżeli wpadłaby mi jakaś scena do głowy, to może bym coś zamieniła. Tak się akurat nie wydarzyło, dużych tych zmian w scenariuszu nie było, ale też jakby absolutnie nie traktuję scenariusza tak, że on jest po prostu od tej sceny do tej sceny i nie można niczego zmienić, bo no jakby to nie jest sztywna historia, nie? To historia, która ma żyć, no i też byłam na to otwarta.
3: To o czym w takim razie jest moja Europa, Tonie?
5: Dowiedzmy się w końcu.
4: Szymon odsunął się od mikrofonu. Dobrze. To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że fabuła i to, co się dzieje w historii, tak naprawdę niewiele mówi o tym, o czym tak naprawdę jest ten film. Trzeba wejść w ten świat, a nie tylko obserwować wydarzenia. Na poziomie fabuły to jest o dwójce młodych ludzi, którzy jadą do swoich przyjaciół na urodziny. I tak naprawdę to jest kropka. Ale między moimi bohaterami, między Martą w tej roli Kasia Pilewska i Jerzym w tej roli Szymon Kukla, zaczyna się dziać taka niepokojąca rozgrywka już w backstory, w sensie w tak zwanej przedakcji, która polega na nie tylko dużej rywalizacji w związku, ale na jakimś takim szaleńczym ratowaniu tej miłości, która już absolutnie upada. Dodatkowo moja bohaterka znajduje się w bardzo trudnej sytuacji w danym momencie filmowym. Nie za bardzo mogę mówić, w jakim dokładnie, bo chociaż ten film absolutnie nie jest taki, że po prostu widzowie będą czekać w napięciu, aż coś się wydarzy. Bo jakby tak. Nie robię takiego kina, to nie chcę o tym mówić. W każdym razie jest w takim momencie, który dla młodego człowieka, czy dla młodej kobiety jest bardzo trudny. Czeka ją pewna decyzja do podjęcia i to nie tylko związana z jej partnerem. I cała ta historia była pisana przeze mnie wokół takiego poczucia, że my jako młode pokolenie jesteśmy trochę bezsilni wobec rzeczywistości wielokrotnie, że tak naprawdę próbujemy budować jakieś domy, które wcale nie są fajne, szukamy jakiejś pracy, z której potem jesteśmy wyrzucani, bo mamy za mało doświadczenia. Mamy przyjaciół, ale oni wchodzą w jakieś nowe związki, więc ostatecznie to potem wygląda tak, że siedzimy naprzeciwko siebie przy tych lampkach wina i trochę nie mamy o czym gadać. I mamy 26-27 lat, no i to życie nie wygląda tak, jak sobie wyobrażaliśmy, nie? Na pierwszym roku studiów, że będzie pięknie i będziemy mieć drewniany domek i psy. Czasem tak wygląda. Ja też nie jestem zbyt optymistyczną osobą, więc jakby też może z tego to wynika. Więc tak, chciałam opowiedzieć o kryzysie w związku i o kryzysie bardziej szeroko pojętym, czyli tym, który wydarza się w naszym kraju. Także kryzys między Martą a Jerzym bardzo delikatnie konotuje z tym, co się dzieje aktualnie w Polsce.
3: Mhm. A czy dla was w ogóle, ja jestem zainteresowana, ja na pewno będę chciała obejrzeć ten film, zdecydowanie.
4: Zapraszamy.
2: Tak. My też.
3: No właśnie. Ale może to, okej, miało to być na końcu, ale już skoro do tego doszliśmy, to gdzie i kiedy? Czy już wiecie? Bo teraz powiedziałeś, Szymon, że jest montaż. Marto.
5: Dobrze. No to gdzie i kiedy? Bardzo chcielibyśmy wszyscy zrobić coś, może nie będzie takie ogromne, ale przynajmniej będziemy mieć możliwość, żeby po prostu puścić to w jakimś kinie studyjnym. Tylko też nie można powiedzieć, jaka będzie sytuacja z kinami, bo nie wiemy tego. No ale oczywiście, że się nam marzy taka premiera, pewnie mniejsza i na pewno nie w multiplexie, ale w jakiś sposób, żeby po prostu też dać sobie szansę na obejrzenie tego filmu i też w jakiś sposób to będzie dla nas wszystkich nagroda, że zrobiliśmy coś takiego i też na pewno chcemy pokazać to wielu osobom, nie tylko po prostu obcym odbiorcom, ale osobom, które nas wspierały i nie chodzi mi tylko i wyłącznie o to zrzutkę czy jakieś wsparcie finansowe, ale też takie wsparcie emocjonalne, więc cudownie byłoby to tak naprawdę puścić w jakimś kinie studyjnym, więc gdyby jakieś właściciel kina studyjnego
4: nas słucha,
5: to byłoby nam bardzo miło.
3: Ale nie mieliście tego, przepraszam, nie mieliście tego w założeniu, że jakby to ma iść do kina, bo ty mówisz teraz to w taki, ja to tak rozumiem, jakbyście sobie zrobili film, żeby go sobie zrobić.
5: Nie, nie, w sensie nie, oczywiście, że to jest tak, że...
3: Wiesz, o co chodzi, nie? To trochę tak to zrozumiałam, w sensie z twojej wypowiedzi.
5: Tak, no bo
3: zbieraliśmy kasę, było dużo ludzi.
5: Myślałam, że generalnie jakieś takie pierwsze premiery, pierwsze wyświetlenie tego filmu, natomiast mam nadzieję, że będziemy to mogli wysyłać sobie na różne festiwale.
3: No właśnie, o to chodzi.
5: O to chodzi. Jeżeli chodzi o takie już docelowe, no to po prostu festiwale. Też, to jest, pamiętajmy, że to będzie około 30 minut, więc całkiem sporo. No, tak się umawialiśmy, słuchajcie, musicie się wywiązać z tej umowy. Więc po prostu będziemy sobie wysyłać na różne festiwale filmów niezależnych. Natomiast jeżeli chodzi o taką premierę, to mam nadzieję, że też będziemy mieć małą premierę w jakimś kinie studyjnym. Byłoby cudownie.
3: Tego wam
5: i to
3: życzę.
5: Nie będzie na lokacji mojej.
2: Tak, no i w końcu ten film nie zobaczymy na małym ekraniku podczas montażu, na ekranie laptopa, czy ekranie takim już trochę większym, tylko w końcu będziemy mogli odpocząć pewnie od tego filmu po całym etapie postprodukcji, który będzie trwał 2-3 miesiące pewnie.
5: No tak, i zobaczymy też efekt, bo wszyscy pewnie mamy jakieś wyobrażenia, a to, co wyjdzie, no to tak naprawdę dopiero się przekonamy za 2 miesiące.
4: No, myślę, że ta premiera, o której Marta mówiła, będzie takim bardziej naszym świętem, w sensie nie tylko świętem ekipy, ale oczywiście jak najbardziej chciałabym zaprosić i moich znajomych,
5: rodziców.
4: Swoich, jakby żeby to było takie kameralne i nasze, tak to sobie przynajmniej wyobrażam. No, a festiwale to już jest inny temat, nie? Jakby ja jak najbardziej chcę wysyłać ten film, tylko z racji tego, że on jeszcze nie jest zmontowany, to bardzo ciężko wiesz, mi mówić o filmie.
3: Oczywiście.
4: Bo na razie mam w głowie to, że jest materiał, chciałabym tak i tak, jakby jeszcze to jest w ciągu, w procesie tak naprawdę, więc ciężko mi mówić konkretnie, ale generalnie jakby ja jak najbardziej chciałam i myślę, że dalej będę chcieć ten film puścić w Europę albo w Polskę.
3: Bo ty będziesz przy etapie postprodukcji, to znaczy będziesz przy montażu?
4: To znaczy film montuje Olga Bejm i to ona się tym zajmuje dosłownie, montując, ale oczywiście ja będę nad tym czuwać, nie? Będziemy o tym rozmawiać i będziemy działać. No potem jeszcze dźwięk, kolor, także jeszcze trochę przed nami.
5: Że jeszcze czekamy na ten gotowy produkt.
3: Jasne. Jeszcze to będzie pytanie do Julii, tak sobie myślę chyba najbardziej do ciebie, bo nie wiem, jakoś tak pomyślałam sobie o tym, że niektórzy reżyserzy, których my znamy, często albo skupiają się na formie, albo na treści, no nie? I co dla ciebie jest ważniejsze? Czy właśnie starałaś się połączyć absolutnie te dwie rzeczy? Mhm. Mimo tego, że to było tylko 30 minut finalnego produktu, który ma powstać. Mhm. Nie chcę tego nazwać produktem. Finalnego filmu, który ma powstać.
5: Dzieła.
4: Sztuki. Okay. Mhm. Absolutnie dla mnie jest ważne i jedno, i drugie. I staram się skupiać, żeby to po prostu działało holistycznie, na siebie wpływało. Bardzo często zaczynam od formy i też od takiego... ja bardzo często zaczynam w ogóle pisać od niekonkretnej historii, tylko od pewnego rodzaju takiej opowieści, trochę artykułu czasami, zaznaczam sobie konkretne tematy, które są dla mnie ważne i zastanawiam się, jak o danym temacie chciałabym opowiedzieć. I dopiero wtedy zaczynam dopasowywać sobie do tego konkretną historię i budować sobie konkretnych ludzi. w takim kinie, które ja chciałabym robić, nie wyobrażam sobie, że będę hierarchizować formę ponad treść, bądź odwrotnie. Ja się cały czas tego uczę, jak ten mój język dopracowywać, bo nie do końca interesuje mnie filmowo realizm, a jednocześnie to, w jaki sposób chciałabym opowiadać historię bliską naszej rzeczywistości, ale gdzieś tam jednak ją zaginając, pozwalając sobie na to, żeby wpuścić do tego filmu coś, co tak do końca może się nie wydarzyć, żeby sobie pozwolić na jakąś metaforę, czy na odpłynięcie od tej rzeczywistości. No jest to trudne, żeby to wyszło sprawnie, żeby to działało w obrębie tego zamkniętego świata. Także wiem, że w tą stronę chcę iść i robię wszystko, żeby się rozwijać też w tym kierunku, bo też prywatnie takie kino mnie interesuje, więc też chciałabym w obrębie jego się gdzieś tam zamknąć na jakiś czas.
2: Jednak ja tak słucham, zastanawiam się, chyba raczej jakby twoje filmy mają bardzo dużą ilość treści. Tak raczej bym się tutaj polemizował z tym, że bardziej byś zrobiła film mniej formalny, ale z treścią, niż film stricte formalny bez treści.
4: To prawda. Tak, na ten moment.
2: Że na ten moment tak czuję, że to jest jakby strona, z której wychodzisz jako trochę też teatr i dziennikarstwo, cały twój taki background.
4: Tak, to jest bardziej intuicyjna dla mnie, nie?
2: Tak, a to kino, którego właśnie, no tak jak rozmawialiśmy trochę na początku, że no jednak się jeszcze go uczymy, czy przed, czy w trakcie studiów i myślę, że to daje nam dużo takiego formalnego wykształcenia, jeżeli chodzi o kino. Bo to są gatunki i nie gatunki, też trzeba powiedzieć, że to film autorski, więc ciężko go jakoś tutaj zaklasyfikować
4: bardzo
2: do którego,
4: trudno, no.
2: któregoś z gatunków, bo niby to dramat, niby nie dramat, jakaś abstrakcja.
3: No właśnie, a propos wykształcenia. Pytanie, czy waszym zdaniem, żeby robić to, co wy robicie, trzeba mieć wykształcenie? No bo jesteście tak trochę podzieleni, no nie? Że jakby Szymon studiuje, dziewczęta nie studiują, ale jednak to zrobiliście ten film. Mhm. Jakie jest wasze zdanie? Mhm.
4: To znaczy tak, no ja zrobiłam film bez wykształcenia, ale tak naprawdę moim wykształceniem były moje poprzednie filmy i poprzednie plany, na których byłam nie w roli reżysera, więc bez tego nie zrobiłabym tego filmu. Dla mnie wykształcenie jest bardzo ważne i uważam, że warsztat, który mogłaby mi dać szkoła, ja też mogę sobie coś wyobrażać, a rzeczywistość może być inna, więc tak mówię o moich wyobrażeniach, że ten warsztat, którego mogłabym się nauczyć, dałby mi na pewno jako reżyserce

0: film, chociaż to też się zdarzało i też było dobre tak naprawdę czasami. Ale tak, ja raczej jestem z tego kierunku myślenia, że szkoła w moim przypadku jest jak najbardziej potrzebna i wiele mogłaby mi dać. Czy jeżeli, no nie wiem, nie chcę już tak gdybać i wychodzić w przyszłość. Uważam, że nie trzeba mieć wykształcenia, żeby robić filmy, ale ja chcę mieć wykształcenie i robić filmy.
1: Ja w ogóle nie zadałam tego pytania, żeby podważać, że jesteście niekompetentni. Ja bardziej się staram, bo jesteście jakby, którąś tą rozmowę robię i zawsze zapraszam ludzi, którzy w części są amatorami i robią coś, a częściej są po wykształceniu. I jakby właśnie chcę obalić taki mit, że żeby być filmowcem, wcale nie trzeba mieć wykształcenia. Jakby ja też uważam, że dużo czynników może pomóc, nie wiem, jak popularność, jak dobre kontakty, wiadomo, ale że w dużej mierze czasem po prostu trzeba spiąć się i robić. Ale tak, twoja perspektywa jakby tego pytania o wykształceniu.
2: Szkoła nie nauczy cię gustu, ale pomoże ten gust przekazać formą kina. I to jest chyba takie ważne, że tam nie nauczy fascynacji kinem, nie nauczy gatunków, które się kocha, czy kina, konkretnych reżyserów, formy, światła. Pomoże to gdzieś tam realizować, wiadomo, odczuwać też i jakoś uwrażliwić, poznać nowe kierunki, ale trzeba wejść tam z czymś i to nie jest tak, że nie da się robić kina bez szkoły. Jest bardzo dużo osób, które robi naprawdę dobre kino bez szkoły, ale to jest ich własne doświadczenie, ich własna praca, nauka od innych, więc można powiedzieć, że szkoła może być... Nie musi być instytucją, może być po prostu gdzieś tam spotkaniem z innymi ludźmi.
1: Marta?
3: No ja myślę, że właśnie też to, co powiedział Szymon, że przede wszystkim też jest bardzo ważne doświadczenie i z każdym kolejnym projektem nabieramy więcej doświadczenia i jest mnóstwo przecież takich światowych nazwisk, największych reżyserów czy po prostu twórców filmowych, którzy nie mieli za sobą tej szkoły. I oczywiście, że to jest warsztat i można z tego bardzo dużo wyciągnąć, ale to wszystko chyba zależy od człowieka, czy po prostu chce wyciągnąć tyle, ile może, bo jest też dużo osób, które kończą szkołę filmową, a później wcale nie pracują w zawodzie, co jest też w jakiś tam sposób dość przykre. A jest mnóstwo osób, które w jakiś tam sposób niechcący się gdzieś zahaczyły, będąc nastolatkiem, nastolatką, no i zaczęły działać, zaczęły zdobywać doświadczenie i zaczęły umieć robić coraz więcej rzeczy i poznawać w ogóle ten świat i jak to wszystko działa, no bo tak jak już mówiliśmy wcześniej, że zrobienie filmu to nie jest wcale taki prosty proces, więc wydaje mi się, że doświadczenie jest ważniejsze niż wykształcenie, natomiast wykształcenie może dać naprawdę bardzo dużo i jeżeli sobie umiemy czerpać z tego, jakoś tak wziąć to, co najlepsze, no to wydaje mi się, że to połączenie to już jest absolutny sztos.
0: I... Tak, no i poza wykształceniem i doświadczeniem jest jeszcze to, co my w sobie mamy, nie? Tak. I to jest trochę to, co powiedział Szymon, że ja też nie wierzę w to, że szkoła na przykład, gdybym jej nie miała, nauczyłaby mnie empatii albo otwartości. Ona oczywiście może uwrażliwiać, ale wiem, że jest wiele składowych w tym, kim ja jestem i co ja kocham i co ja lubię i co mnie wzrusza, co bardzo przekłada się na to, jakie kino robię i będę robić. I nie sądzę, żeby to był... Oczywiście to jest wynik wszystkich moich doświadczeń i tego, jak zostałam wychowana i z kim się przyjaźniłam, jakby cały szereg lat, które przeżyłam. Ale no nie jest to kwestia mojego doświadczenia, nie? Jakiegoś tam zawodowego, tylko tego, jaką jestem kobietą.
3: Tak, bo chciałabym tylko jeszcze dodać, że właściwie to pytanie nie tylko odnosi się do filmowców i robienia filmów, tylko też to pytanie można zadać tak naprawdę przekładając się na różne płaszczyzny, artystyczne i nieartystyczne. I to jest już troszeczkę wchodzimy na takie filozofowanie, ale no przede wszystkim chyba liczy się wrażliwość, a wrażliwości nie da nam żadna szkoła. I O to chodzi. I też co chcemy powiedzieć po prostu innym ludziom.
2: Tak, no jest zestaw narzędzi, które szkoła przekazuje. Tak. Jest w sztuce operatorskiej, w produkcji, w reżyserii. Jest bardzo dużo elementów, które są po prostu stałe.

0: na przykład jak zgłosić projekt do PISF-u,
1: tak.
0: Jak dostać pieniądze na film, jak wyglądają wszystkie etapy postprodukcji, produkcji filmu, ile to zajmuje, jak szukać projektów, jak świecić, jak obsługiwać kamery, jakie technologie są obecnie, jak ten ruch kamery można poprowadzić, żeby opowiedzieć historię, no i jak opowiedzieć tą historię.
1: Tak, jak budować świat, jak budować bohaterów, jak pracować z aktorem.
0: Jak pisać dialogi, masa rzeczy, które pomagają.
2: Tak, tak właśnie chyba teoria po prostu.
3: Okej, okay, i na koniec chciałabym was zapytać, może to takie banalne pytanie, ale myślę, że może akurat ktoś się zainspiruje. Co byście powiedzieli komuś, kto by chciał być tak jak wy? Tak naprawdę realistycznie na to patrząc. Ja nie mówię, weź telefon, nagraj film i w ogóle wielka kariera cię czeka. Wiadomo, że nie. Ale tak realnie na to patrząc. W sensie, jakie kroki wy wykonaliście, żeby być tutaj, gdzie jesteście?
1: Okej. Dobra, to tak. Myślę, że trzeba... będę mówiła przez swoje doświadczenia.
3: Oczywiście, tak,
1: nie,
3: tak.
1: Nie chcę dawać rad. Dla mnie bardzo ważne było to, żeby znaleźć motywację, dlaczego ja chcę to robić, dlaczego chcę pisać historię, dlaczego chcę reżyserować, bo niepokojące byłoby dla mnie to, że chciałabym robić filmy dlatego, żeby być w szkole filmowej, bo na przykład tożsamość filmowca daje mi poczucie, że jestem fajniejszym, ciekawszym człowiekiem. Odradzałabym taką motywację. W momencie, kiedy ja powoli znajdowałam tę odpowiedź i myślę, że jeszcze będę ją doprecyzowywać albo ona będzie się zmieniać, to ta moja determinacja, że chcę opowiadać historię, bo jest to dla mnie ważne, stawała się coraz bardziej naturalna i w momencie, kiedy dla mnie gdzieś tam chyba najprostsze było to, że po prostu bardzo dużo pisałam scenariuszy i z racji tego, że to jest taki samotny proces, to jestem bardzo wrażliwa na ocenę, więc nikt mnie wtedy nie oceniał. Ja mogłam sobie w spokoju się rozwijać i w momencie, kiedy byłam na tyle gotowa, żeby wyjść i powiedzieć komuś, mam taką historię, czy chcesz mi pomóc ją zrealizować, to już trochę byłam gotowa na to, żeby zacząć. Ja miałam dużo otwartości przy moim pierwszym projekcie, który zrobiłam w 8 godzin i było 6 osób na planie, bardzo ciepło o nim myślę. Bardzo dużo otwartości na to, żeby się uczyć i żeby uczyć się od osób, które są ode mnie bardziej doświadczone. Dlatego też powiedziałam, że moje filmy były moim wykształceniem. Więc chyba najważniejsza jest dla mnie determinacja, wrażliwość na siebie i na świat w przypadku pisania, właściwie każdej funkcji tak naprawdę w filmie. No i otwartość na to, że ktoś może ciebie czegoś nauczyć, nie? I coś ci fajnego podpowiedzieć. Także tak, no i potem to już robić tylko.
0: To ja bym jeszcze dopowiedział, bo Julia pięknie powiedziała, że mamy taki mit, że jakby kino jest stworzone przez reżysera, czy przez aktora, czy przez konkretną osobę, a to jest bardzo społeczna praca. Właściwie, no, tutaj dobrze zacząć od tego, żeby znaleźć sobie przyjaciół, znaleźć sobie znajomych, których też to po prostu jakoś porusza, którzy też to kochają, bo no do końca właściwie kariery będziemy pracować z ludźmi, którzy będą nas albo wspierać, albo no nie wspierać. I to jest chyba takie najważniejsze, że po prostu twój najlepszy przyjaciel będzie na pewnym etapie dużo lepszym dźwiękowcem, asystentem kamery, aktorem, niż ktoś, kogo znajdzie się tak po prostu gdzieś, bo na przykład to robi. Po prostu to jest też jakby bardzo ważne oprócz tego.
1: Też myślę, że dopowiem jeszcze do Szymona, że to jest bardzo ważne w przypadku, kiedy znajdzie się tą osobę albo te osoby, że estetycznie, czy w obrębie tego, co was wzrusza, jesteście w stanie się dogadać, nie? Że to nie jest tak, że oglądacie jakiś film, oczywiście też warto się czasem pokłócić o kino, ale że nie znajdujecie się na dwóch przeciwległych kierunkach w myśleniu o filmie, tylko dyskutujecie o tym, chcecie się zrozumieć i przy jakimś projekcie będziecie szli w tą samą stronę. A w momencie, kiedy pracuję się, akurat nie miałam takiego doświadczenia z kimś zupełnie z zewnątrz, też nie wiem na ile, dobra, nie, nieważne, po prostu to ryzyko, że myślimy o filmie w zupełnie inny sposób, diametralnie inny, byłby bardzo ryzykowny też dla projektu, nie? Bo jednak warto wiedzieć, że robimy jeden film, a nie 15 w obrębie jednego planu.
2: No to wydaje mi się, że już to, co powiedziała Ani, to, co powiedziała Julia, było absolutnie trafne, ja się zgadzam. No od siebie to chyba bym tylko powiedziała właśnie, żeby się nie bać i żeby zaufać i sobie, i właśnie zaufać innym, czyli też już troszeczkę o tym powiedział Szymon.
1: A no i chyba tyle. Myślę, że jak się boisz, bo ja się na przykład bałam, to też warto powiedzieć sobie albo innym, że się trochę boję, ale że damy radę.
2: Tak.
3: No to tego życzymy chyba wszystkim, żeby umieć sobie powiedzieć, że się boimy, i ale coś z tym zrobić jednak finalnie.
2: Tak.
3: Bardzo wam dziękuję, że wpadliście. Dziękuję za rozmowę. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w kinie studyjnym na premierze.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.